0: na maksa!
1: RMF Max Podlasie.

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Jasnorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: jest nowość w RMF Max.
1: Let's go. Sounds good.

jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To było męskie granie, a teraz będzie męskie wzdychanie. Przepraszam, ale to tak, żeby nie osobiście dotyka.
2: Dua Lipa wyszła za mąż.
1: Wam też jest przykro? I to na miarę lipy. To jest lipa, naprawdę konkret. Dua Lipa.
2: Ma męża.
1: No właśnie, już nigdy nie będziemy na nią patrzeć tak samo, ale będziemy jej słuchać dokładnie w tym samym nastroju.
3: RMF Max.
1: Tak brzmią mężatki.

0: Sorry papi, ale właśnie ta mamita podbija letnie playlisty. To jest Becky G, to jest Topic i to była nowość na antenie RMF Max.
1: Wszystkie mamity się ucieszą z tej wiadomości. Wróżka Zębuszka przyznała dzieciom podwyżkę.
0: Ale super.
1: Do tej pory za zęba było tak około 20 zł, a teraz 50, a może nawet i 100.
0: Także jak ktoś chciałby w pracy podwyżkę, to proszę szefowi pokazać ząbki.

0: Najbardziej pobudzająca playlista świata. Taką macie tu w RMF Max.
1: Wtorek, drugi dzień czerwca. Dzisiaj imieniny obchodzą Erasm oraz Efrem.
0: To trochę nasze imieniny, bo Efrem to jest trochę jak RMF
1: Max.
0: Dzięki, wiadomości z regionu już teraz.
2: Słuchacie RMF Max, a przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Sprawdźmy szybko, co słychać na Podlasiu. Zapraszam na Flash. Kolejnych tak zwanych kurierów przewożących nielegalnych migrantów przy granicy z Litwą zatrzymała podlaska policja. Jeden to taksówkarz z Litwy, drugi kierowca z Azerbejdżanu. Jak ustaliła nasza reporterka, obaj mężczyźni wpadli podczas rutynowych kontroli drogowych, a przewożeni cudzoziemcy nie posiadali dokumentów uprawniających do legalnego pobytu w Polsce.
3: Wszystkie osoby zostały przekazane Straży Granicznej, która prowadzi procedurę readmisji, czyli odsyła zatrzymanych na Litwę. Straż Graniczna alarmuje, że liczba prób nielegalnego przekraczania granicy polsko-litewskiej rośnie. Kurierzy przewożą nawet do kilkunastu osób w jednym busie, a część migrantów próbuje przedostać się pieszo przez tak zwaną zieloną granicę. Tylko w ubiegły piątek w rejonie Wirzeń zatrzymano 4 obywateli Somalii. Od początku roku w ramach readmisji przekazano stronie litewskiej już ponad 400 osób.
2: Tyle, Renata Pasiut.
4: Słuchacie RMF Max Podlasie.
2: Już za 2 lata nasz region będzie mógł zaproponować turystom wyjątkowe muzeum. Władze województwa przekazały w Białymstoku pieniądze Muzeum Podlaskiemu na modernizację i rozbudowę budynku administracyjnego w Bielsku Podlaskim, w którym znajdzie się Muzeum Filmu Znachor, który przed ponad 40 latami kręcony był między innymi właśnie w Bielsku.
5: Została podpisana umowa pomiędzy Muzeum Podlaskim i Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie jednej z inwestycji w ramach programu Polski Ład, którego dysponentem jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Otrzymaliśmy pierwszą transzę, to jest 2 700 000 zł w tej chwili, a całość tej sumy to jest 3,5 miliona złotych, plus oczywiście jeszcze wkład własny samorządu województwa.
2: Mówił Jacek Piorunek z zarządu województwa. Wracamy do jednej z najgorętszych spraw w ostatnim czasie w białostockim sądzie. Na karę 10 i 11 lat więzienia skazano 4 Meksykanów za produkcję metamfetaminy w Orli. Co obrona uważa o karach?
6: Ogólnie wyrok jest to pierwszej instancji. Wiadomo, że wyrokiem jest nieprawomocnym. Według obrony wydaje mi się, że kara jest za wysoką karą, jeśli chodzi o oskarżonego, który ewentualnie dopuści się zrzuconych jemu czynów. Niemniej jednak musimy poczekać na uzasadnienie wyroku, a następnie po rozmowie z klientem zdecydujemy, czy składamy apelację, czy jednak pan wolałby po prawomocnym wyroku złożyć wniosek do Sądu Krajowego w Białymstoku, aby tą karę odbywać w Meksyku.
2: Mówił obrońca skazanych Rafał Gulko. Zmieniamy temat, bo początek czerwca na Podlasiu zapowiada się wyjątkowo intensywnie, a kalendarz imprez w regionie pęka w szwach. Już w najbliższą sobotę, 6 czerwca, w Nowogrodzie ruszają tradycyjne Dni Kultury Kurpiowskiej. Z kolei w niedzielę w Konarzycach odbędzie się wielki piknik rodzinny, który wieczorem zwieńczy koncert Zenka Martyniuka. W tę samą niedzielę na bulwarach w Łomży startują bezpłatne zajęcia jogi i pilatesu na świeżym powietrzu. Na koniec tego krótkiego flesza wracamy na dzikie wysypisko w lasach koło Piątnicy. Władze dały sprawcy tydzień na posprzątanie bałaganu, ale czas minął, a las dalej jest zaśmiecony. Teraz namierzeniem bezczelnego śmieciarza zajmują się już funkcjonariusze z Łomży.

0: Max.
1: Niech ten wtorek rozpędzi się we właściwym rytmie. Na zegarach jest 6 po 8. Nie, jest 8 po 6. Tak jest, 8 po 6. Sprawdzam, czy nie śpicie, nie? Asia, Irek, zrobimy sobie dzisiaj fajny dzień.

0: puk, puk, łagodnym puk, puk, puk do waszych nieprzebudzonych serduszek. Dobijają się Justin Bieber, Nicki Minaj, Asia Mews, Irek Jakubek. 11 minut po godzinie 6. Dzień dobry, Polsko.
1: Maja Chwalińska.
0: No, brawo.
1: Nasze nowe dobro narodowe.
0: Brawo, Majeczka, cudownie.
1: Maja jutro walczyć będzie w ćwierćfinale w Paryżu na kortach Rolanda Garrosa. O półfinał. I to może być historyczny dla niej wyczyn, jeżeli chodzi o jej karierę sportową.
0: Częsta zmiana tempa w czasie gry. To jest jej sekret.
1: No i luz w nadgarstku, nie?
0: Dwie ważne rzeczy, których czuję, że umrzewałem całe życie w niewłaściwym momencie. Bo jak już było po grze, to była częsta zmiana tempa. 6:12.

0: Jasnorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: i kilometry uciekają we właściwym tempie. 20 minut po 6 to był rewelacyjny Gips i hity na maksa w RMF Max.
1: A my wiemy, co kierowcy lubią o tej porze, dlatego przynosimy te dobre wiadomości.
0: Na pustą drogę.
1: To też jest taniej na stacjach benzynowych. Benzyna poniżej 6, a konkretnie 5,95 za benzynkę i 6,26 za dieselkę.
0: Proszę teraz pogłaskać po kierownicy swojego przyjaciela czterokołowego, bo my od wczoraj z moim mamy ciche dni.
1: Ojej, a co się stało?
0: Co tak żresz? Co tak żresz jak świnia? W tych okolicznościach możesz sobie jeszcze nałożyć.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Najlepiej słuchać w pracy.
5: Max robi mi dzień.
6: Max robi robotę. Yeah!
4: Od tego jesteśmy.
7: Mocne hity.
4: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
8: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
9: Money, money, money!
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money.
10: Cherry Money?
9: Nowy ekspres los.
10: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
11: Hodowco, szukasz jałówek hodowlanych? Chcesz mieć jałówki z mega wydajnościami i genetyką? Chcesz ominąć łańcuch pośredników? Skontaktuj się z Gero. Gero to 20 lat doświadczenia w wyborze, selekcji i bezpiecznej dostawie najlepszych zwierząt. Finansujemy zakup. Zadzwoń 600-700-701 lub wejdź na gero-bydło.pl.
12: Rozum mi serce.
13: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!
14: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek złote paluszki rybne Frosta, opakowanie 450 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, złote paluszki rybne Frosta. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
15: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
16: I po reklamie.

0: Skoro hity na Maxa grają od samego rana, no to Ava Max oczywiście musiała się w ten trend wpisać i dlatego też gra w Maxie.
1: 28 minut przed godziną 7. Świetne wiadomości dla wszystkich truskawkożerców.
0: Słuchajcie, jest nowy sposób na przechowywanie truskawek tak, żeby były świeże nawet przez 2 tygodnie. Patent jest prosty. Przynosicie truskawkę do domu, nie myjecie, nie urywacie tego zielonego od góry. Wsadzacie truskawkę do słoika, zakręcamy, słoik do lodówki i działa.
1: Ja mam taki słoik w brzuchu.
0: Ale jesz z szypułką?
1: Czego i wam życzę. A czasem się zdarzyło, jak są naprawdę dobre, po co marnować czas na skubanie.

0: Ja ci nie powiem, sorry. Ray, where is my husband? W naszym klubie lojalność to jest podstawowa zasada. 20 minut i godzina 7.
1: Właśnie są dwie, albo śpi, albo tu, sieci w łazience.
0: Tu RMFAX. Jak ty nas dobrze znasz, Asia.
1: Wiem.
0: Hello. Oj, to jeszcze powiedz mi, kiedy wyjdzie, nie? Bo już tam siedzi i siedzi.
1: Pukaj mocniej.
0: A tu 7:20.
2: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
7: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
6: To dobre cechy charakteru.
7: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
8: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Szukasz drzwi, które zachwycą od pierwszego spojrzenia i będą służyć przez lata? Erkado, lider drzwi na rynku, zaprasza do salonu Premium Anlex w Białymstoku przy ulicy Hetmańskiej 36. Od 20 lat doradzamy, pomagamy w wyborze oraz zapewniamy profesjonalny montaż i serwis. Anlex. Drzwi, którym możesz zaufać. Zapraszamy. Białystok, ulica Hetmańska 36. Erkado. Drzwi to nasz świat.
11: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
12: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
11: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.

0: Nawet jedna drzemka za dużo nie powoduje, że zaśpisz, bo masz RMF Max i siłę hitów na maksa.
1: Skoro
0: ludzie czekają, która jest godzina.
1: No to powiedz.
0: Nie powiem. Dobra, powiem. 7:50.
1: Haha. Skoro mamy opcję wakacje.
0: Jest.
1: Jak słyszycie. To zagrajmy w grę.
0: No.
1: Powiedz mi, gdzie jedziesz na wakacje, a powiem ci, kim jesteś.
0: Jezu, ja morze bardziej lubię.
1: A widzisz, okazuje się, że według badań ci, którzy wolą morze, to lubią ludzi, a ci, którzy wybierają odpoczynek w górach, to jednak wolą być w samotności.
0: Najgorzej, jak ci, co lubią ludzi, to pojadą w góry, a ci, co znają samotność, to wybiorą się nad Bałtyk.
1: Ojej.
0: Tak, ale ja wiem, jak ich pojednać.
1: Tak?
0: Przekażcie sobie gofra pokoju. No, po prostu.

0: Wszystkie Super Girls i Super Boys za 3 minuty o 7:00 mamy dla was w RMF Max nowy flash.
1: Uważajcie, na trasach pomiędzy Nowym Sączem i Brzeskiem są utrudnienia. Do tego jeszcze A2 w Wielkopolsce czekają poranne kłopoty. Ale my wiemy, gdzie dzieją się sprawy, o których koniecznie powinniście wiedzieć. Dlatego zostańcie z flashem RMF Max. Będzie za 4 minuty punktualnie o 7:00.
2: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Hodowco, szukasz jałówek hodowlanych? Chcesz mieć jałówki z mega wydajnościami i genetyką? Chcesz ominąć łańcuch pośredników? Skontaktuj się z Gero. Gero to 20 lat doświadczenia w wyborze, selekcji i bezpiecznej dostawie najlepszych zwierząt. Finansujemy zakup. Zadzwoń 600-700-701 lub wejdź na gero-bydło.pl.
5: Wszystko brzmi lepiej
6: w harmonii.
5: Dwa głosy współgrają
6: ze sobą.
5: Przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
6: Harmonizer.
7: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z 11 Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Ćwicz z nami świętowanie pierwszych urodzin klubu PowerFit w Białymstoku. Zapraszamy 31 maja na pierwsze darmowe wejście, zajęcia fitness, poczęstunek i konkursy z nagrodami. Od 31 maja aż do 3 czerwca urodzinowe promocje. 10% rabatu na suplementy i karnety płatne z góry. Przy umowie na rok dodatkowy miesiąc gratis. Na pół roku 3 tygodnie gratis. Na kwartał 2 tygodnie gratis. Więcej na powerfitbialystok.pl oraz social mediach. PowerFit. Białystok, Harcerska 7.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: I po reklamie.

0: i 5 FM.
1: Na zegarach już 7, a to oznacza, że u nas czas na najnowsze informacje. Anka Kiemystowicz, zapraszam na Flash. A na początek bilans kolejnego zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. W całym kraju tej nocy zginęło co najmniej 9 osób, a prawie 90 zostało rannych, informują ukraińskie władze. Rakiety i drony uderzyły m.in. w Kijów i Charków. W ukraińskiej stolicy doszło do pożarów w budynkach mieszkalnych. Zawaliły się też elementy 9-piętrowego wieżowca, pod którego gruzami mogą być ludzie, poinformował mer Kijowa Witalij Kliczko. A w związku z tym, co wydarzyło się za naszą wschodnią granicą, lotnictwo wojskowe rozpoczęło operowanie w polskiej przestrzeni powietrznej. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało już jednak o zakończeniu działań.
0: To jest RMF Max.
1: A teraz w skrócie o tym, co dzieje się na drogach i od razu ostrzegamy kierowców w Małopolsce przed utrudnieniami na trasie Nowy Sącz-Brzesko. W Czchowie zderzyły się dwie osobówki. Na czas pracy służb droga została zablokowana. W Wielkopolsce z kolei problemy na A2 między węzłami Nowy Tomyśl i Buk doszło do kolizji auta z dzikiem. Blokowany jest lewy pas w kierunku Warszawy. O poranku teraz jeszcze jedna informacja, która może przydać się kierowcom. Na nadchodzący długi weekend policja zapowiada dodatkowe kontrole na drogach.
2: Podczas każdej kontroli będzie kontrolowana trzeźwość kierujących. Będziemy sprawdzali również sposób przewożenia pasażerów w samochodach.
1: Zapowiada Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Na koniec Kraków. Ulicami miasta w sobotę przejdzie wielka parada smoków.
3: W tym roku ułożyliśmy spektakl, który ma pełną dramaturgię, różne złamania, historię pomiędzy parą smoków, które zakochują się w sobie, pojawia się w pewnym momencie wielkie jajo, jakiego też jeszcze nie było na Wiśle, a później dochodzi do dramatu. Więcej nie będę zdradzał. Oczywiście jest happy end, którego wszyscy się spodziewają.
1: Tyle dyrektor krakowskiego Teatru Groteska, Karol Suszczyński.
0: Czy nasi wygrali? Zaraz dowiesz się wszystkiego. Flash sportowy w RMF Max.
1: Wiadomość numer jeden w świecie sportu to historyczny sukces naszej tenisistki na kortach Rolanda Garrosa. Maja Chwalińska zagra w ćwierćfinale turnieju Wielkiego Szlema.
4: Powiedzieć, że się nie spodziewałam tego, to jakby nic nie powiedzieć.
1: O półfinał French Open Maja powalczy z Rosjanką Anną Kalińską. Ten mecz już jutro. Teraz koszykówka. Zawodnicy Legii pokonali Dziki Warszawa i awansowali do finału Orlen Basket Ligi, w którym czeka już na nich Zastal Zielona Góra. Na koniec jeszcze krótko piłka nożna. Dziś półfinałowe mecze barażowe o awans do pierwszej ligi. Podbeskidzie Bielsko-Biała zagra z drugim zespołem Śląska Wrocław, a Olimpia Grudziądz z Sandecją Nowy Sącz.

0: Co czeka nas dziś w pogodzie? Przede wszystkim zmienne zachmurzenie. W większości regionów to oznacza mieszankę chmur, przejaśnień i rozpogodzeń. Przelotny deszcz może się dzisiaj pojawiać w centrum i całej wschodniej połowie kraju, a miejscami niewykluczone są też burze. Na termometrach od około 20 stopni na Pomorzu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, przez 24 w centrum i na południu, do 25 na zachodzie. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany, tam gdzie pojawią się burze silniejsze.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric. Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.bialaperla.com.pl.
2: Są hity na maksa, dla których ludzie robią głośniej. To właśnie on.

0: zawsze na maksa Pitbull i Chris Brown w RMF Max. Hity na maksa grają doskonale, także we wtorkowy poranek.
1: O 7.11, a teraz temat, który rozgrzewa całą Polskę. Jak to mówi Skolim, emerytura artystów. Kolejna grupa z dopłatami do emerytur. Jest pomysł, by oprócz ludzi sztuki wsparcie do emerytury dostawali również architekci.
0: Znaczy wsparcie z naszych pieniędzy, no, tak? Z naszych podatków.
1: Asia, ale ja bym się nie martwił.
0: Nie?
1: Bo wszyscy jesteśmy trochę architektami. Będziemy mieli wysoką emeryturę.
0: Co? Kiedy?
1: Jak sobie ją narysujemy, nie? Tak się śmieję.

0: Jasnorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: wszystkich spóźnionych pociesza Kesha. I Bab Sinclair przed momentem wystąpili w RMF Max. To są hity na maksa. Jest od razu fajniejszy wtorek. 7:20.
1: I 300 do tego fajnego wtorku
0: ekstra.
1: Chcemy wam jeszcze dorzucić od RMF Max. Już je przygotowaliśmy.
0: A dzisiaj się różnie dzieje w Polsce, więc dzisiaj szczególnie bądźcie naszymi oczami. Szczególnie teraz nam powiedzcie, co za waszymi oknami. Ej.
1: Bo u nas jest mgła i niewiele widać, więc musimy wykorzystać wasze oczy SMS-owo pod 3001. Bez żadnych ekstra kosztów. Piszcie, co u was za oknem.
0: A u nas mgła, ale najważniejsze, że samoloty latają. 21 minut po godzinie 7. Wiadomość wysłana na 3001 bez żadnych dodatkowych opłat.
2: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric. Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.bialaperla.com.pl.
3: Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
5: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert.

0: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: Życie to przygoda. Odkryj ją w samym centrum miasta. Tam, gdzie bije serce Galerii Jurowieckiej. Chcesz emocji? Zobacz najnowsze kolekcje mody. Potrzebujesz rozrywki? Wejdź do świata filmu lub aktywuj zdrowy styl życia w klubie fitness. Jesteś głodny wrażeń? Zaskoczymy cię bogactwem kulinarnych propozycji. Lubisz zaskakiwać? Sprezentuj kartę podarunkową. Galeria Jurowiecka. Tętni życiem i kipi dobrą energią. Szczegóły galeriajurowiecka.com.
2: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
3: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
4: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
5: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
6: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
7: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Hodowco, szukasz jałówek hodowlanych? Chcesz mieć jałówki z mega wydajnościami i genetyką? Chcesz ominąć łańcuch pośredników? Skontaktuj się z Gero. Gero to 20 lat doświadczenia w wyborze, selekcji i bezpiecznej dostawie najlepszych zwierząt. Finansujemy zakup. Zadzwoń 600-700-701 lub wejdź na gero-bydło.pl.
9: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: I po reklamie.

0: Jest bocian na jednej nodze, jest pomarańczowa kontrolka, check engine od silnika Kaśki, 7:30, takie rzeczy teraz przed waszymi oczami.
1: Jest też dużo słońca za oknami, podobno gdzieś w Polsce.
0: I Baśka się spóźnia.
1: I Ania.
0: Cześć Ania, siemano rano, witaj o 7:30 na antenie RMF Max. Co u ciebie za oknem, królowo?
2: U mnie w tym momencie gołąb na parapecie.
0: Co, przepraszam?
2: Gołąb na parapecie.
0: O, życzymy, żeby za chwilę oprócz gołębia były także 300.
1: Mamy je dla ciebie i zapraszamy cię do samochodu na wycieczkę, bo dzisiaj jedziemy do miasta, które jest najbardziej dumne ze wszystkich polskich miast.
0: Tak.
1: Czyli do Dąbrowy Górniczej.
0: Bo z Dąbrowy Górniczej pochodzi Maja Chwalińska.
1: I pytać cię będziemy o to, kto ma bliżej do Dąbrowy, Aśka czy Irek. Odpowiadasz tylko imieniem. Dobre odpowiedzi dostajesz, kasę złe tracisz.
0: A emocje jeszcze większe niż w ćwierćfinale Rolanda Garrosa. Ja do Dąbrowy Górniczej, miasta Maji Chwalińskiej, jadę z Chwali Bogowic.
1: A ja jadę z Chwałowic.
0: Chwałowic.
1: I kto ma bliżej?
0: Kto ma bliżej, Asia czy Irek?
3: Irek.
1: Dobrze!
0: Ania, Irek!
1: 300 wyobronione, Anka, jedziemy dalej. Yes. Ja do Dąbrowy Górniczej jadę z Wygranki.
0: Z Wygranki.
1: Bo tylko taki scenariusz przewidujemy.
0: A ja z radości! Z radości.
1: Kto ma bliżej?
0: Kto ma bliżej?
2: Aśka.
1: Ania. Tym razem Irek.
0: I nie tylko Irkowi, ale i Ani jest teraz przykro. Na szczęście jeszcze wszystko może się zdarzyć, bo ja do Dąbrowy Górniczej jadę z Wiktorii.
1: A ja do Dąbrowy jadę z miejsca największej polskiej chwały, czyli z Grunwaldu. Ania, kto ma bliżej, Aśka czy Irek?
0: A ja czy Irek, no?
2: Irek.
1: Dobrze,
0: 200 dla ciebie, no pięknie. Czy gołąb coś zagruchał na tę okoliczność, czy...
2: Odleciał.
0: Odleciał. No, to przynajmniej tylko kupa pieniędzy. Jego

0: to oddaliby wszystko. 19 minut i godzina 8. To jest RMF Max, hity na maksa u nas nieustająco.
1: Mamy nowość, nowość w kategorii truskawka od rolnika. Taki truskawkowy drive-thru.
0: A tak jak w Maczku, że podjeżdżasz, zamawiasz?
1: Tak, to działa. Ale podjeżdżasz fajnie. Pod pana rolnika na straganik, otwierasz okno, pan podaje ci koszyk, ty zbliżasz swoją kartę, pik i już.
0: I naprawdę?
1: Naprawdę.
0: Gdzie takie rzeczy?
1: No na zachodzie na razie u sąsiadów.
0: To u nas się nie przyjmie, bo kupowanie truskawek z pominięciem etapu gmerania w koszyku jest bez sensu, nie? Jak to pani mi taki dała niedojrzałe, nie? Tamtemu z tyłu niech pani to tak niedojrzałe. Ja sobie wybiorę, nie? Elegancko. 8:19.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Ziemniaki w koszyku leżały od rana, aż babcia zawołała: będzie łuczna udana! Jeden trafił na frytki, drugi na piurę. Trzeci wskoczył do garnka i krzyknął: oh yeah! Placki chrupią złociście, aż pachnie kuchnia cała. Nawet sąsiadka z góry do drzwi zapukała, bo choć są niepozorne i małe troszeczkę, to każdy po obiedzie bierze dokładeczkę. Tylko teraz z aplikacją Arhelan ziemniak jadalny wczesny jedynie 2,99 za kilogram. Cena bez aplikacji 3,99. Limit dzienny maksymalnie 5 kg na aplikację. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
5: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
6: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
7: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
8: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
7: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
9: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych nr 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood SA. Zadzwoń 85 653 24 55.
10: Kiedy obiad jest najbardziej wyczekiwanym elementem dnia pracy? Gdy dowozi go Polka. Już od 1 czerwca sala bankietowa Polka startuje z dostawą pod same drzwi pysznych obiadów dla firm. Domowy smak, świeże składniki i codziennie coś nowego. Zamów dla swojego zespołu. Spróbujcie i przekonajcie się, że lunch od Polki warto wpisać w grafik. Zadzwoń już dziś do sali bankietowej Polka i zapytaj o szczegóły. Sala bankietowa Polka. Gotujemy tak, że chce się wracać.
11: Najlepiej słuchać w pracy.
12: Max robi mi dzień.
13: Max robi robotę. Yeah!
11: Od tego jesteśmy.
14: Mocne hity.
11: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
15: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: I po reklamie.

0: Czy wy już słyszeliście o tym, jak łatwo w RMF Max wygrać bardzo konkretne pieniądze?
1: Konkretne, to znaczy coś pomiędzy 14 470, bo to za mało.
0: A 14 488.
1: Bo to za dużo. Pomiędzy jest kwota, którą dla was przygotowaliśmy. Jak traficie we właściwą kwotę, te pieniądze są wasze.
0: I teraz uwaga, runda super okazji, żeby było łatwiej wstrzelić się, wytypować i wejść do finału.
1: Razy 313 właśnie teraz. Mnożymy każde wasze zgłoszenie, dlatego ślijcie hasło MAX pod 7327 w tym momencie.
0: Ludzie, runda super okazji nie trwa wiecznie. MAX 7327 właśnie teraz.

0: Kalifornia w głośniku, a wszystkie ważne sprawy, które dzieją się blisko nas we fleszu za 4 minuty o 8.
1: Uwaga, kierowcy, są utrudnienia na Krajowej 60C oraz na 60C dwójce na Mazowszu.
0: Na Mazowszu Małopolska, tu trasa numer
1: 75.
0: Dziękuję bardzo. Utrudnienia powypadkowe w Czchowie między Nowym Sączem, Krakowem, utrudnienia, a więcej o tym za parę chwil.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
7: Hodowco, szukasz jałówek hodowlanych? Chcesz mieć jałówki z mega wydajnościami i genetyką? Chcesz ominąć łańcuch pośredników? Skontaktuj się z Gero. Gero to 20 lat doświadczenia w wyborze, selekcji i bezpiecznej dostawie najlepszych zwierząt. Finansujemy zakup. Zadzwoń 600-700-701 lub wejdź na gero-bydło.pl.
8: Ćwicz z nami świętowanie pierwszych urodzin klubu PowerFit w Białymstoku. Zapraszamy 31 maja na pierwsze darmowe wejście, zajęcia fitness, poczęstunek i konkursy z nagrodami. Od 31 maja aż do 3 czerwca urodzinowe promocje. 10% rabatu na suplementy i karnety płatne z góry. Przy umowie na rok dodatkowy miesiąc gratis. Na pół roku 3 tygodnie gratis. Na kwartał 2 tygodnie gratis. Więcej na powerfitbialystok.pl oraz social mediach. PowerFit. Białystok, Harcerska 7.
9: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
2: A jeszcze kotła nie widziałeś, drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
1: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
2: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji, wszystko profesjonalnie.
1: A papierologia?
2: Załatwili wszystko, nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę, mniej niż 10 tysięcy.
1: Serio? To dawaj kontakt.
2: Promień Energii 530 944 444.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: I po reklamie.
5: To jest RMF Max.
6: Hity na maksa.
5: Podlasie 97,5 FM.
7: O 8 w RMF Max czas na najnowszy flash. Anka Kiemestowicz, witam Was ponownie i zapraszam. A flash o 8 zaczynamy od najnowszego bilansu ofiar ataków Rosji na Ukrainę. Liczba osób rannych wzrosła do ponad 100. Ofiar śmiertelnych jest co najmniej 9, informują ukraińskie władze. Przypomnijmy, w nocy rakiety i drony uderzyły m.in. w Kijów, Charków, a także Dniepr. Według najnowszych informacji o poranku w stolicy Ukrainy znów było słychać wybuchy.
5: To jest RMF Max.
7: O poranku jesteśmy z Wami na drogach. Bus i auto osobowe zderzyły się na Krajowej 60 Ciechanów-Maków-Mazowiecki. Droga została zablokowana. Na Mazowszu utrudnienia też na 62 Płock, Nowy Dwór Mazowiecki. Niedaleko Wyszogrodu doszło do wypadku dwóch busów. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. A w Małopolsce na trasie Kraków-Nowy Sącz około 6 rano zderzyły się dwie osobówki. Jak Wam mówiliśmy godzinę temu, na czas pracy służb droga została zablokowana. Na stacjach paliw dzisiaj taniej niż wczoraj. Zapłacimy maksymalnie 5,95 za litr 95 i 6,26 za litr oleju napędowego. A u nas teraz w skrócie kolejne tematy. Strażakom udało się opanować pożar hali handlowo-usługowej w Płocku. Ogień pojawił się wczoraj wieczorem. Dogaszanie może potrwać jeszcze wiele godzin.
8: Żeby to wszystko rozgrzebać, dogasić te zarzewia, będzie bardzo ciężko.
7: Przyznaje młodszy kapitan Wojciech Pietrzak z Płockiej Straży Pożarnej. Rada Polityki Pieniężnej ma dzisiaj po południu ogłosić swoją decyzję w sprawie stóp procentowych. Eksperci prognozują, że w tym miesiącu nic się w tej sprawie nie zmieni. Nawet jeśli stopy pozostaną bez zmian, wciąż musimy się liczyć z niemal najdroższymi w Unii Europejskiej kredytami mieszkaniowymi.
9: Średnie oprocentowanie w Polsce w marcu wyniosło 5,88%. Wyższe było tylko na Węgrzech.
7: Tyle Jarosław Sadowski z Rankomatu, a już teraz czas na sport.
5: Jesteś ciekawy, czy się udało? Sprawdzamy to dla Ciebie. Zaraz sport w RMF Max.
7: Maja Chwalińska już jutro powalczy o półfinał French Open. Za naszą tenisistką historyczny sukces. Po raz pierwszy zagra w ćwierćfinale turnieju Wielkiego Szlema. Wczoraj pokonała francuskę Dion Paris 6-3, 6-2.
10: Gołym okiem widać, że jednak siłowego tenisa to ja nie mam, więc potrzebuję myśleć. Próbuję chociaż.
7: Przypomnijmy krótko, w półfinale rywalką Mai będzie Rosjanka Anna Kalińska. Tyle Paryż, teraz Warszawa. Przed Pałacem Kultury i Nauki rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w koszykówce 3-3. Polki w pierwszym meczu pokonały Madagaskar, w drugim spotkaniu, mimo zaciętej walki, przegrały z Czeszkami. Jutro przed nimi kolejne dwa mecze.
5: Bądź otwarty! Za moment pogoda w RMF Max.
7: Pora sprawdzić, co dziś w pogodzie. Najpierw temperatura. Dziś w tych najcieplejszych godzinach od około 20 stopni na Pomorzu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, przez 24 w centrum i na południu, do 25 na zachodzie. Poza tym zmienne zachmurzenie. W większości regionów przebije się słońce, a przelotny deszcz może się dzisiaj pojawiać lokalnie w centrum i we wschodniej połowie kraju. Miejscami możliwe są również burze. Tam, gdzie pojawią się burzowe chmury, wiatr może się rozpędzać do 60 km/h.
5: playlista to nie algorytm. To hity na maksa, ułożone z myślą o tobie. Posłuchaj, bo włożyliśmy w to serce. Hity na maksa w RMF Max. Algorytm ci tego tak nie ogarnie.
4: 4:30 po 8:00.

0: że najlepiej o poranku gra RMF Max. Ina poleciała z głośnika, jest już miło, bardziej niż miło, o 8.11.
1: I jest też temat, którym żyje ostatnio cała Polska, emerytury dla artystów. Skolim się wypowiedział w temacie tych dopłat z budżetu.
0: Ty mówisz Skolim, ja od razu ci gram piosenkę.
1: No generalnie Skolimowi pomysł się bardzo nie podoba.
0: Nie podoba? Generalnie my podobnie przyjrzeliśmy się sprawie, równie

0: Alok i Khalid w RMF Max o poranku brzmią prawie tak dobrze jak 4 wejściówki do najlepszego parku rozrywki.
1: Och tak, żeby zdobyć 4 wejściówki do parku rozrywki, to dzisiaj trzeba się zmienić. Trzeba się zmienić w coś, co waży 56 gramów, ma 6,5 centymetra średnicy, a jak to się zrzuci na betonowe podłoże z 2,5 metra, to się odbijacie na 135 centymetrów.
0: Dzisiaj jesteście piłeczką tenisową, którą z prędkością 100 km na godzinę odbija na korcie Maja Chwalińska.
1: Chwalińska. I dzisiaj ta piłeczka niech wydaje odgłosy na messengerze RMF Max, który już czeka na wasze tenisowe głosóweczki. Pamiętajcie, jesteście szczęśliwą piłeczką tenisową, która da Maj półfinał, bo jutro Majeczka, nasza kochana, gra w ćwierćfinale.
0: Nagrywacie głosóweczkę, wysyłacie ją na naszego maksowego messengera, a potem 4 wejściówki do parku rozrywki są do wzięcia. RMF Max.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
7: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
6: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
8: Hodowco, szukasz jałówek hodowlanych? Chcesz mieć jałówki z mega wydajnościami i genetyką? Chcesz ominąć łańcuch pośredników? Skontaktuj się z Gero. Gero to 20 lat doświadczenia w wyborze, selekcji i bezpiecznej dostawie najlepszych zwierząt. Finansujemy zakup. Zadzwoń 600 700 701 lub wejdź na gero-bydło.pl.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
10: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze.

0: aplikacją karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: I po reklamie.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be romance.
1: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Panie kapitanie, wykryliśmy jakiś nieznany obiekt na naszych radarach. Robi takie...
3: I od razu słychać, że Paweł jest radosną piłeczką odbijaną przez Maję Chwalińską na kortach Rolanda Garrosa.
4: Wesołego tenisa grają też Dominik i Rafał.
3: O tak. Słychać, że to naprawdę wielki tenis. 27 minut przed godziną 9. 4 wejściówki do Energylandii, będąc najbardziej radosną ze wszystkich głosówkowych piłeczek tenisowych, zgarnia Kamil.
1: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
3: I ja chcę słyszeć jutro taką piłeczkę tenisową. Maja Chwalińska, pierwszą Polką, jedyną, ale niech zrobi.
4: W tej edycji jest pierwszą, jedyną.

0: Beauty and the Beast. To jest numer o tobie i twoim szefie. 20 minut przed godziną 9. Jeżeli pasuje...
1: Nie wnikajmy, kto jest Beauty and the Beast.
0: Oczywiście. Dzisiaj będzie wyjątkowy dzień, bo dzisiaj jest dzień, w którym rząd zajmie się telefonami komórkowymi i nie swoimi telefonami komórkowymi na posiedzeniu się będzie zajmował, nie scrollował, tylko będzie się zajmował telefonami komórkowymi uczniów w szkołach.
1: Tak, bo pomysł jest taki, żeby dzisiaj przegłosować przepisy, które zabraniają korzystania ze smartfonów zarówno na przerwach, jak i na lekcjach.
0: Oto się wiele zmieni w szkole, bo nauczyciele będą mieli trudniej. Trzeba będzie się zajmować dziećmi, nie? To nie jest takie proste, nie? No, Asia, to będzie poważna reforma.
2: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
7: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
8: Kochasz prędkość, ryk silników i świetną zabawę? Wpadaj do Sadkarting. Najnowocześniejszy i największy tor gokartowy na Podlasiu. Nowego karty, jedno- lub dwuosobowe. Profesjonalny pomiar czasu z multimedialną tablicą. Nowość. Osobny tor z elektrycznymi gokartami dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zorganizujemy każdy event, wieczór kawalerski czy urodziny. Otwarte 7 dni w tygodniu. Sadkarting, Białystok, Sulika 3, wjazd z obwodnicy miasta. Sadkarting.pl.
9: Masz powód do świętowania? Sala Bankietowa Polka przy ulicy Paderewskiego 8A to miejsce, w którym wydarzenia nabierają wyjątkowej energii. Wesela, studniówki, imprezy firmowe, urodziny, chrzciny, komunie. Każdą okazję zamieniamy w niezapomniane przeżycie dzięki stylowym wnętrzom, doskonałej kuchni i perfekcyjnej organizacji. Podpisz umowę do końca czerwca i zyskaj wyjątkową niespodziankę finansową. Zadzwoń i zarezerwuj termin. Sala Bankietowa Polka. Elegancja, emocje i perfekcja w każdym detalu.

0: Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. I po reklamie.

0: RMF Max.
1: To co grają, to jest prawdziwa betarda.
2: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
3: Hit na Maxa.
0: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: to koło poranna playlista jest właśnie u nas w RMF Max. Słychać to na każdym kroku. Lecą wasze ulubione hity na maksa.
1: W tym roku, wyobraźcie sobie, prawie o połowę więcej ludzi pojedzie na długi czerwcowy weekend, czyli na czerwcówkę, niż pojechało w ubiegłym roku.
0: A to dlatego, że majówka w tym roku jest zupełnie inna niż majówka ubiegłoroczna. Bo w zeszłym roku wszystkie pieniądze na czerwcówkę wydaliśmy w majówkę. Bo była trochę dłuższa.
1: Była długa.
0: W tym roku się niefartownie się ułożyła. Dziękujemy panu kalendarzowi, bo i pogoda będzie trochę lepsza.

0: Boom Girl.
1: Oh, Daddy Yankee, Snow, RMF Max, 5 minut i 9.
2: Dużo zmian dla kierowców w temacie mandatów i punktów karnych. Ważne informacje będą we Fleszu o 9.
1: Koniecznie zostańcie na szczegóły. Będziemy słuchać.
3: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Ćwicz z nami świętowanie pierwszych urodzin klubu Power Fit w Białymstoku. Zapraszamy 31 maja na pierwsze darmowe wejście, zajęcia fitness, poczęstunek i konkursy z nagrodami. Od 31 maja aż do 3 czerwca urodzinowe promocje. 10% rabatu na suplementy i karnety płatne z góry. Przy umowie na rok dodatkowy miesiąc gratis. Na pół roku 3 tygodnie gratis. Na kwartał 2 tygodnie gratis. Więcej na powerfitbialystok.pl oraz social mediach. Power Fit. Białystok, harcerska 7.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
8: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: I po reklamie.

0: Podlasie 97,5 FM.
1: Na zegarach 9:00. Słuchacie RMF Max Podlasie. Marta Tyka. Cześć, witajcie. Zapraszam na Flash. Nadal nie ma rozporządzenia, które ma zaostrzyć kary dla kierowców przekraczających dozwoloną prędkość. Chodzi o nowe przepisy, które mają wejść w życie już jutro. Czego wobec tego mają spodziewać się kierowcy?
2: Pewne jest to, że nie będziemy mogli skasować punktów karnych na kursie, jeśli dostaniemy mandat za tak zwane poważne, rażące przekroczenie prędkości. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec przekazał informację, że jest już kompromisowa wersja.
3: Propozycja, która została wypracowana, to jest limit 30 km. Ponad dopuszczalną prędkość.
2: To jednak na razie tylko ogólne zapowiedzi.
1: Punktów karnych nie zredukujemy też, jeśli dostaliśmy je za używanie telefonu podczas jazdy, dodaje Michał Dobrołowicz.
0: Słuchacie RMF Max Podlasie.
1: O poranku w RMF Max na bieżąco śledzimy komunikaty z IMGW, a dziś meteorolodzy ostrzegają w regionie przed burzami, którym mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu. Lokalnie może spaść 35 mm wody na metr kwadratowy. Do tego porywisty wiatr do 55 km na godzinę. Zaraz po fleszu więcej pogodowych szczegółów. Kiepskie wieści mamy też dla miłośników czworonogów. Jak ustalił reporter RMF Max, wszystko wskazuje na to, że nie będzie na razie szpitala dla zwierząt przy białostockim schronisku Dolina do Listówki. Posłuchajcie, jak tłumaczy to magistrat.
4: Wszystko wskazuje na to, że tę umowę trzeba będzie rozwiązać, dlatego że stan zaawansowania prac wynosi 35%. Termin realizacji zadania minął w marcu, no ale wykonawca wystąpił o wydłużenie tego terminu ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne.
1: Powiedziała naszemu reporterowi rzeczniczka prezydenta Białegostoku Urszula Boublej. Dla odmiany mamy bardzo dobre wieści z Łomży. Projekt łomżyńskiej mediateki otrzymał prawie 30 milionów złotych z Unii i Zarządu Województwa. To kolejny ważny krok na drodze do powstania nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży. Przypomnijmy, mediateka ma być nowoczesną przestrzenią dla mieszkańców, miejscem łączącym książki, edukację, kulturę i nowe technologie. Otwarcie nowej siedziby biblioteki zaplanowano na 2028 rok. A na koniec jeszcze szybka propozycja na dzisiejsze popołudnie. Dziś w Muzeum Pamięci Sybiru otwarcie wystawy Art of Remembrance, sztuka pamięci. Zobaczycie na niej nowoczesną sztukę przedstawiającą różne spojrzenia na II wojnę światową.
5: Wystawa Art of Remembrance będzie eksponowana w sali wystaw czasowych Muzeum Pamięci Sybiru, wewnątrz naszego budynku. Cały projekt Art of Remembrance jest finansowany ze środków Unii Europejskiej z programu Kreatywna Europa i z tego względu wszystkie uczestniczące w nim muzea zapewniają wstęp na tą wystawę podczas jej ekspozycji w swoich murach bezpłatnie. Także na wystawę Art of Remembrance do Muzeum Pamięci Sybiru w tym okresie zapraszamy wszystkich całkowicie nieodpłatnie.
1: W tym okresie, czyli do końca czerwca, a mówił kurator wystawy dr Piotr Popławski, wernisaż rozpocznie się o 18:00.
0: Bądź otwarty! Za moment pogoda w RMF Max.
1: Pogoda może być dziś kapryśna, dlatego jeśli dopiero teraz wychodzicie z domu, dobra rada, weźcie ze sobą parasol. Meteorolodzy zapowiadają dziś zachmurzenie umiarkowane, więc są możliwe przejaśnienia i rozpogodzenia, natomiast po południu spodziewamy się burz, którym mogą towarzyszyć krótkie, ale za to intensywne opady deszczu. No i jak to zwykle ma miejsce w takich sytuacjach, porywisty wiatr, który może się rozpędzać do 55 km na godzinę. Na termometrach w Białymstoku i Łomży dziś maksymalnie 22 stopnie.
0: Sprawdź, co gramy na bieżąco. Wejdź na rmfmax.pl.
6: Mamy dla Was specjalną promocję na czerwcówkę. To jest taka promka 10 plus 10 gratis.
7: Słuchasz 10 hitów i na 10 kolejnych zostajesz z nami.
6: Tak to właśnie mamy. Asia Meus, Irek Jakubek. To będzie super wtorek, bo jutro piątek.
7: Tak!

0: Skocz ze mną do pajęczej sieci.
1: O, za żadne skarby.
0: To podziwiaj skarby gór izerskich z wysoka. Skywalk w Świeradowie Zdroju to naprawdę odjazd.
1: Tak, najwyższa wieża widokowa w Polsce.
0: Jesteśmy 62 metry nad ziemią i zaraz zjedziemy ponad 100-metrową zjeżdżalnię.
1: Widok zapiera dech, szczególnie w dół ze szklanego tarasu i pajęczej sieci. Skywalk to doskonały pomysł na rodzinną wycieczkę.
0: Dla każdego cały rok. Do zobaczenia w Świeradowie Zdroju.
1: Sprawdźcie na www.skywalk-świeradów.pl. Poleca RMF Max.

0: Wiz Khalifa, trochę Hazo, czekać na nowość od siebie, ale warto było. Świeżynka, wyrobów Max, Girl Next Door. Tak, zaczynamy. No, niby wtorkowe, byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. Mówię niby wtorkowe, bo to trochę taki czwartek, bo jutro już się weekend zaczyna. Wiem, skomplikowane, ale ogarniemy wspólnie. Do 13 z wami Przemek Kubera, kłaniam się mega niska. Super, że jesteście z RMF Max. Servus. RMF Max.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit. Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo

0: Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: I po reklamie.
10: Muzyka zawsze po pierwsze.
11: Tu się czuję hity.
10: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

Jak to mówią odrobinę K-popu, to jeszcze nikomu w pracy nie zaszkodziło. Zawsze Boże Pomoc to Demon Hunters i Golden w RMF Max Podlasie. No i startuje, jutro oficjalnie startuje na plaży miejskiej w Białymstoku kolejna edycja cyklu Lato na Piachu, czyli letnia Grand Prix, największe siatkarskie szaleństwo w okolicy. No i pierwszy turniej to kategoria mixty, czyli 16 par, bardzo dużo piachu, walka o puchary, nagrody i oczywiście o tytuł królów i królowych piasku. A w sumie w planach w tym sezonie na Doilidach w Białymstoku aż 6 turniejów. I turnieje Open, i dwie rywalizacje kobiece, i mixty, i nawet granie po nocy, więc jeżeli zawsze mieliście marzenie, żeby w plażówkę sobie pyknąć, ale wiecie, już tak na poważnie turniejowo, oczywiście z tym poważnie, tak z przymrużeniem oka, bo to jednak wciąż wakacyjny klimat, no to od jutra Lato na Piachu na Doilidach startuje.

0: No, przepiękny to jest wtorek, bo tak naprawdę za chwilę weekend zaczynamy. Jesteśmy w stanie w RMF Max pomóc finansowo wam w ten weekend życie ogarnąć. Ponad 14 tysięcy złotych, to pewnie by się przydało, prawda? Jest taka kasa do wygrania. I to w naprawdę łatwy sposób. To nasza zabawa za dużo, za mało. 14 tysięcy, a nawet troszkę więcej czeka na rmfmax.pl, a ja czekam na twoje zgłoszenie. Max.
1: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
2: Ile?
3: 14 tysięcy 470 zł. To za

0: Sport.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: W Arhelanie gorące okazje. Szukasz świeżych warzyw i owoców w świetnych cenach? Wpadaj do Arhelanu. Pomarańcza tylko 3,99 za kilogram. Papryka czerwona i żółta jedynie 7,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 9,99. Oraz pomidor żółty 9,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 11,99. Szczegóły promocji i limity zakupowe w sklepach oraz w aplikacji. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
2: Tymczasem w salonie Filman.
3: I jak pani widzi?
4: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
2: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
6: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
7: Po południu jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla

0: tygodniu po 13 w RMF Max.
1: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
3: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
2: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Porówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
7: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: I po reklamie.
11: To jest RMF Max.
12: Hity na maksa.
11: Podlasie 97,5 FM.
13: Pogoda może być dziś kapryśna, dlatego jeśli dopiero teraz wychodzicie z domu, dobra rada, weźcie ze sobą parasol. Meteorolodzy zapowiadają dziś zachmurzenie umiarkowane, więc są możliwe przejaśnienia i rozpogodzenia, natomiast po południu spodziewamy się burz, którym mogą towarzyszyć krótkie, ale za to intensywne opady deszczu. No i jak to zwykle ma miejsce w takich sytuacjach, porywisty wiatr, który może się rozpędzać do 55 km na godzinę. Na termometrach w Białymstoku i Łomży dziś maksymalnie 22 stopnie.

0: Co dzisiaj w porównaniu do wczoraj, to pogoda bardziej zachęca do tego, żeby z tego apaty, z mieszkania, z chaty wyjść, coś porobić na zewnątrz. Do tego także będziemy was przekonywali w RMF Max Podlasie. Rose, Bruno Mars. Jeżeli mi nie wierzycie, to za chwilę taka prognoza pogody już na poważnie. Punktualnie o 10:00 razem z Fleszem się pojawi. Za to po godzinie 10:00 bardzo ważne informacje. Słuchajcie, ci, którzy właśnie zakończyli matury, pewnie zastanawiają się, czy w Białymstoku na studia zostać, czy być może nie do końca. To ja was po 10:00 będę przekonywał, że raczej warto. Statystyczne dziecko, takie podlaskie, też sobie weźmiemy na warsztat i powiemy, jak wygląda sytuacja dzieci na Podlasiu i czy powinniśmy się wziąć za pracę nad przyrostem naturalnym.
1: To jest nowość RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Kaufland jest fresh w Kauflandzie.
6: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Szukasz drzwi, które zachwycą od pierwszego spojrzenia i będą służyć przez lata? Erkado, lider drzwi na rynku, zaprasza do salonu Premium Anlex w Białymstoku przy ulicy Hetmańskiej 36. Od 20 lat doradzamy, pomagamy w wyborze oraz zapewniamy profesjonalny montaż i serwis. Anlex, drzwi, którym możesz zaufać. Zapraszamy. Białystok, ulica Hetmańska 36. Erkado. Drzwi to nasz świat.
8: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
9: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
10: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
1: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
14: Siemano rano.
1: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
15: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
16: Śnieżnobiały uśmiech Stadr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
17: Skoczysz do Carrefoura?
18: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
3: I po reklamie.

0: Ekspresie 97,5 FM.
1: Minęła 10. Słuchacie RMF Max Podlasie. Marta Tyka, cześć, witajcie, zapraszam na Flash. Uchylenia immunitetu europosłowi Patrykowi Jakiemu oraz wyrażenia zgody na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie domaga się prokurator generalny. Waldemar Żurek złożył w tej sprawie wniosek do Parlamentu Europejskiego. Za co śledczy ścigają Patryka Jakiego?
2: Za to, że jako wiceminister sprawiedliwości w czasach PiS miał przekroczyć uprawnienia, podejmując decyzje dotyczące służby więziennej. Śledczy twierdzą, że Patryk Jaki miał samowolnie i bezprawnie przenosić funkcjonariuszy służby na inne stanowiska. Na przykład miał zlecać awansowanie swoich sojuszników. Śledczy cały czas badają także nieprawidłowości przy programie Praca dla więźniów, gdzie nieprawidłowo miano wydać aż 115 milionów złotych, które miały trafić do wybranych firm.
1: Tłumaczył Krzysztof Berenda. Minęła 10, a teraz krótko o tym, co w Białymstoku. W czerwcu nie popływacie na pływalni rodzinnej przy ulicy Stromej. Od dziś rozpoczyna się planowana przerwa na prace naprawcze i konserwacyjne. Do waszej dyspozycji są pływalnia sportowa przy ulicy Włókienniczej, pływalnia kameralna przy ulicy Mazowieckiej oraz miejskie kąpielisko na Dojlidach, które rozpoczęło sezon wraz z początkiem czerwca. Wraz z początkiem czerwca ruszyła też rywalizacja o puchar rowerowej stolicy Polski. Kolejny raz możecie zbierać kilometry i dla Białegostoku, i dla Łomży. A na osoby, które wykręcą najwięcej kilometrów, czekają nagrody. Wystarczy pobrać aplikację Aktywne Miasta, wybrać swoje miasto, a potem pamiętać o włączeniu aplikacji przy wsiadaniu na rower. Kilometry można kręcić przez cały czerwiec. W RMF Max przenosimy się teraz na Kilińskiego w Białymstoku. Duże zmiany czekają w najbliższym czasie najsłynniejszą ulicę stolicy Podlasia w ramach festiwalu Barokowe Ogrody Sztuki.
3: Kolejna edycja, 9. Barokowe Ogrody Sztuki. Tym razem przenosimy się do Rajskiego Ogrodu. Instalacja Rajskie Żurawie na Kilińskiego myślę, że będzie takim nowum, ale też wprowadzi w temat tegorocznego festiwalu. Ta instalacja będzie mieszkańców bawiła do końca sierpnia tego roku.
1: Opowiadał dyrektor Domu Kultury Śródmieście Wojciech Bokłago. Do tego tematu jeszcze dziś wrócimy. A Barokowe Ogrody Sztuki to impreza towarzysząca zbliżającym się Dniom Białegostoku. Gwiazdami święta będą Bryska, Oskar Cems i Pektus, a także Ania Dąbrowska. Będzie też kilka wydarzeń okolicznościowych.
4: Też będzie piknik teatralny z muzami, białostocki teatr lalek, performance muzyczny, Galerii Arsenał, elektrownia, spektakl muzyczny Nitka się plącze się w Uniwersytecie Medycznym, ale też w sobotę tradycyjnie Podlaskie Śniadanie Mistrzów, grać w zielone w Ogrodzie Branickich.
1: Zapowiadał prezydent miasta Tadeusz Truskolaski. Dni miasta startują 19 czerwca. A na koniec Flesza jeszcze krótko o kłopotach z budową szpitala dla zwierząt w Białymstoku. Wykonawca ma duże opóźnienia, ale o szczegółach powiemy we Fleszu o 11. Dziś na Podlasiu zachmurzenie umiarkowane. To oznacza przejaśnienia i rozpogodzenia, ale na popołudnie mamy też alertę z IMGW przed burzami, którym mogą towarzyszyć krótkie, ale za to mocne opady deszczu. Wartości na termometrach? No, nie najgorsze. Dziś w Białymstoku i Łomży 22, maksymalnie 23 stopnie. Wiatr będzie dziś o sobie mocniej przypominać. Spodziewamy się porywów do 45 km na godzinę z południa, a w czasie burz ten wiatr może być jeszcze mocniejszy.
0: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun. RMF Max.
5: Ja już nie mogę doczekać, żeby wam zaserwować wszystko to, co w tej godzinie muzycznie dla was mam. Ja przypomnę, że to jest niby wtorek, drugi dzień w pracy w tym tygodniu, ale jednocześnie pewnie dla wielu przedostatni i na tym się skupiamy. W RMF Max to jest Byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. Przemek Kumera cały czas z wami.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: to akurat zgadywać nie trzeba, bo ja wam zawsze powiem, że to Bauza. Tak dobrze brzmi w RMF Max, ale po południu to będzie inna zgadywanka. Do ogarnięcia cały czas się zastanawiamy, ile to może być? 14474, 14480, no coś w tych okolicach. Widełki już naprawdę pozostają bardzo wąskie i pozostawiają niewiele możliwości. Ktoś na pewno odgadnie, ile dokładnie pieniędzy dla was mamy. Może nawet dzisiaj się wam uda, może to właśnie ty wygrasz. Fajna perspektywa? No to wysyłaj Max na 7327, taki SMS za 3,69. Załatwia zgłoszenie. Od samego rozmyślania kasy nie przybędzie. To trzeba działać. A najlepiej w tej chwili z tym działaniem, z tymi SMS-ami. Max na 7327, bo w ciągu, powiedzmy, kolejnych 10 minut. Ja wam daję 319 losów za jedno zgłoszenie. Dzwonimy, jak obstawicie poprawną kasę na naszym koncie, to kasa leci prosto do was, a nawet jak się nie uda, to takie szybkie 5 stóp nagrody pocieszenia też wleci. Max.
1: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
2: Reklama.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro.

0: pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek złote paluszki rybne Frosta, opakowanie 450 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, złote paluszki rybne Frosta. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
1: Hodowco, szukasz jałówek hodowlanych? Chcesz mieć jałówki z mega wydajnościami i genetyką? Chcesz ominąć łańcuch pośredników? Skontaktuj się z Gero. Gero to 20 lat doświadczenia w wyborze, selekcji i bezpiecznej dostawie najlepszych zwierząt. Finansujemy zakup. Zadzwoń 600 700 701 lub wejdź na gero-bydło.pl.
2: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Ćwicz z nami świętowanie pierwszych urodzin klubu Power Fit w Białymstoku. Zapraszamy 31 maja na pierwsze darmowe wejście, zajęcia fitness, poczęstunek i konkursy z nagrodami. Od 31 maja aż do 3 czerwca urodzinowe promocje. 10% rabatu na suplementy i karnety płatne z góry. Przy umowie na rok dodatkowy miesiąc gratis. Na pół roku 3 tygodnie gratis. Na kwartał 2 tygodnie gratis. Więcej na powerfitbialystok.pl oraz social mediach. Power Fit. Białystok, harcerska 7.
6: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
7: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan. Po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
8: I po reklamie.

Bardzo miło ze strony Gipsa, że przypomina, co jest ważne, co trzeba sprawdzić przy zakupie samochodu używanego, czyli VIN. Tak się nazywa to nuta. To jest RMF Max w Podlasie. A może nie do końca samochodem, można rowerem, można z buta, jak tylko chcecie. Ważne, żeby się zdecydować na studia w Białymstoku. To ma bardzo dużo plusów. Po pierwsze, największym plusem to jest to, że nie trzeba słoików wozić i lodówka u rodziców zawsze pełna. Rekrutacja na studia w Białymstoku właśnie wystartowała. Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny, Politechnika, no nie już czekają. Chemia kryminalistyczna to nowy kierunek, proszę bardzo. Cyberbezpieczeństwo też bardzo gorący temat. Psychologia, analiza danych, takie tematy już się pojawiły. No oczywiście bioinformatyka medyczna to nowy kierunek na Uniwersytecie Medycznym, a Politechnika Białostocka, no właśnie cyberbezpieczeństwem będzie kusić. Słuchajcie, miejsc jest sporo. Ja bym został.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Sprawdzamy nowości. Mam dla was premierę. Nowy wykonawca aż z Los Angeles. Poleca się w Polsce w tym tygodniu i czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl. To Matilo w kawałku Without You. Nasza premiera.
3: Hop Benz Extra.
1: Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
5: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
4: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
6: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert dalej masz.
8: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka,
11: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Wszystko, czego dziś chcę,
14: to hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT 2% łaciate, 3 plus 3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
15: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
16: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
17: A jeszcze kotła nie widziałeś, drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
16: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
17: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
16: A papierologia?
17: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
16: Serio? To dawaj kontakt.
17: Promień Energii. 530 944 444.
18: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
19: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
20: Mama była smutna i zmęczona.
18: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
21: Zdrowid.
22: I po reklamie.
1: To jest RMF Max.
23: Hity na maksa.
1: Podlasie 97 i 5 FM.
24: Dziś na Podlasiu zachmurzenie umiarkowane, to oznacza przejaśnienia i rozpogodzenia, ale na popołudnie mamy też alertę z IMGW przed burzami, którym mogą towarzyszyć krótkie, ale za to mocne opady deszczu. Wartości na termometrach? No, nie najgorsze. Dziś w Białymstoku i Łomży 22, maksymalnie 23 stopnie. Wiatr będzie dziś o sobie mocniej przypominać. Spodziewamy się porywów do 45 km na godzinę z południa, a w czasie burz ten wiatr może być jeszcze mocniejszy.

Jak się to tutaj pojawiła, to pod jej już nic nie było. Takie samo Macklemore, Ryan Lewis, Ray Dalton, odrobinkę klasyki Berbów Max Podlasie, czyli Can't Hold Us. Nie powstrzymacie nas. Mam nadzieję, że wy też jesteście nie powstrzymania w walce o przyrost naturalny w województwie podlaskim. No trzeba troszkę zawalczyć. Wiemy, że na Podlasiu mieszka dokładnie 159 tysięcy dzieciaków. To jest 14% wszystkich mieszkańców regionu, czyli tak statystycznie co siódmy mieszkaniec Podlasia to dziecko. Największe skupisko młodych, no to są miasta. Na wsi żyje ponad 65 tysięcy dzieci. Chłopcy rządzą na placach zabaw, bo na Podlasiu jest ich 82 tysiące, dziewczynek trochę mniej, 77 tysięcy, a mówię o tym wszystkim dzisiaj, dzień po Dniu Dziecka, bo to jest wtorek, a wtorek to jest na Podlasiu, według statystyki, ulubiony dzień porodów. Max.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Niskie ceny.

0: maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego Coca-Cola, Coca-Cola Zero Cukru, Sprite, Fanta lub Kinley 1,75 litra. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
1: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
2: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
4: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
3: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
2: I po reklamie.
5: Wyj głośniej.
6: Miej fan.
5: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
2: To jest przedpołudnie z RMF Max Podlasie. Na zegarach 11. Marta Tyka. Witam i zapraszam na Flash. Obowiązkowo w kasku na rowerze, hulajnodze czy deskorolce. Tak od jutra będą musieli poruszać się ci, którzy nie skończyli 16 lat. Nowelizacja przepisów o ruchu drogowym ma zwiększyć bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu. Przypomina o tym zwycięzca wyścigu pokoju 5 etapów w Giro d'Italia i lider Tour de France Lech Piasecki.
7: Bezpieczeństwo obowiązuje cały rok bez względu na porę roku. Na pewno, żeby być dobrze widocznym, żeby mieć kask, żeby mieć oświetlenie, żeby rower był sprawny, sprawdzić stan techniczny, oczywiście hamulce, opony, napęd, oczywiście ograniczone zaufanie. Widzimy co jakiś czas jakieś zdarzenia gdzieś na ścieżkach rowerowych, na przejściach dla pieszych, na przejazdach dla rowerów.
2: Zauważa Lech Piasecki. A teraz czas na skrót informacji z regionu. Mandat w wysokości 2000 zł i 14 punktów karnych wpadło na konto 24-latka, który urządził sobie rajd na ulicy Dywizjonu 303 w Białymstoku. Pędził z prędkością 138 km na godzinę w miejscu, gdzie dozwolona prędkość to maksymalnie 70 km na godzinę. Policjanci z białostockiej drogówki zatrzymali mu prawko na 3 miesiące. We Fleszu o 11 o uwagę prosimy mieszkańców osiedla Słoneczny Stok. Od rana w niektórych blokach może brakować wody w kranie. Z czego wynikają te kłopoty? Sprawdził to nasz reporter.
8: Przerwy w dostawie wody spowodowane są pracami sieci wodociągowej, informują białostockie wodociągi. Przerwa w dostawie potrwa do godziny 14 i dotyczy mieszkańców bloków przy ulicy Sikorskiej 14A, 14/1, 33 i 35 oraz ulicy Witosa 36 i 38.
2: Informował Robert Bońkowski. Szpital dla zwierząt miał powstać przy białostockim schronisku Dolina Dolistówki, ale wszystko wskazuje na to, że miasto odstąpi od umowy. Jak informujemy od rana w RMF Max, powodem są opóźnienia w budowie. Budynek miał być zamknięty przed zimą.
9: O ile, jeżeli chodzi o budynek inwentarski, zima rzeczy oczywiście przeszkodziła w realizacji prac, no to szpital powinien być zrealizowany, ponieważ wykonawca miał zamknąć budynek przed zimą jeszcze. No a tego nie zrobił.
2: Tymczasem pracę wykonano do tej pory w 30%, dodaje rzeczniczka prezydenta Białegostoku Urszula Boublej. Jakie kroki planuje teraz miasto? Dowiecie się już w popołudniowych fleszach RMF Max. A na koniec krótko Dzień Pamięci w Supraślu. 17 czerwca minie 10 lat od potężnego huraganu w leśnictwie Krasne, który w ciągu kilku godzin zmienił lasy, krajobraz i życie wielu ludzi. Biblioteka Publiczna w Supraślu zaprasza mieszkańców i świadków tamtych wydarzeń na Dzień Wspomnień, a także na spacer śladami miejsc związanych z huraganem. Na koniec zaplanowano ognisko na Polanie Glinki. Start 20 czerwca o 12 w siedzibie biblioteki. A teraz już pora na wieści od synoptyków. Popołudnie na Podlasiu z zachmurzeniem umiarkowanym. Są możliwe przejaśnienia i rozpogodzenia, ale przypominamy też, że mamy alert pierwszego stopnia przed burzami, którym mogą towarzyszyć krótkie, ale za to solidne opady deszczu. Lokalnie może spaść do 35 mm wody na metr kwadratowy. Ciepło, 23 stopnie, to temperaturowy maks, jakiego spodziewamy się dziś w Białymstoku i Łomży. No to jeszcze rzut oka na barometry. Ciśnienie jest niskie, biometr niekorzystny.
10: Czyli najlepszy patent na przetrwanie we wtorek w pracy już po 11 w RMF Max. To jest Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. A

0: koncie. Co do złotówki, jak ci się uda, kasa jest twoja, leci prosto na twoje konto cała kwota, a jak nie, to i tak 500 ci przelejemy. Także całkiem przyjemna opcja. rmfmax.pl, tam detale.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
7: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
8: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
10: A cappuccino też za 7?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A
11: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: Kochasz prędkość, ryk silników i świetną zabawę? Wpadaj do SAT Karting. Najnowocześniejszy i największy tor gokartowy na Podlasiu. Nowe gokarty, jedno- lub dwuosobowe. Profesjonalny pomiar czasu z multimedialną tablicą. Nowość. Osobny tor z elektrycznymi gokartami dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zorganizujemy każdy event, wieczór kawalerski czy urodziny. Otwarte 7 dni w tygodniu. SAT Karting. Białystok, Sulika 3, wjazd z obwodnicy miasta. SATKarting.pl.
13: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
14: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
13: Ci, co ją znają, reagują.
14: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
15: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada, firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
18: Skoczysz do Carrefoura?
19: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
20: I po reklamie.
21: Playlista. Co zrobić dzień?
22: Niech się dzieje.
21: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

czarna. Tak sobie radzimy w pracy. Sabina Carpenter, espresso od niej, to jest RMF Max Podlasie, a przed nami od 19 do 21 czerwca, Dni Miasta Białegostoku 2026. Być może jeszcze nie słyszeliście, no to warto zrobić głośniej. Zaczynamy od koncertów w piątkowy wieczór o 19 na Rynku Kościuszki. Bryska, Oskar Cyms, Pektus, to są gwiazdy, które w piątek zagrają, ale koncerty to nie wszystko, bo tak naprawdę, no właściwie każda miejska instytucja będzie otwarta i to za darmochę. Dużo fajnych pikników, spotkań, zabaw, grania. To wszystko, przypomnę, od 19 do 21 czerwca. Kto planów na ten weekend nie ma, to notuje, prawda? Że wtedy w Białymstoku tak po prostu warto być, warto wyjść i na pewno na coś przyjemnego traficie.

0: Rady. Oczywiście za chwilę długi weekend, kalifornialowe Whitechur, Verebow Max. To słuchajcie, w kolejny weekend także można troszkę zaszaleć. Pakujcie się do samochodu i 13 czerwca widzimy się w Malborku na kolejnym przystanku naszej trasy koncertowej Lato na Maxa. Wilki Immortal będą na was czekali na scenie. No i oczywiście ekipa Verebow Max, z którą zbić pionę można. Szczegóły na naszym Insta. Max.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych numer 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood S.A. Zadzwoń 85 653 24 55.
5: Kiedy obiad jest najbardziej wyczekiwanym elementem dnia pracy? Gdy dowozi go Polka. Już od 1 czerwca sala bankietowa Polka startuje z dostawą pod same drzwi pysznych obiadów dla firm. Domowy smak, świeże składniki i codziennie coś nowego. Zamów dla swojego zespołu. Spróbujcie i przekonajcie się, że lunch od Polki warto wpisać w grafik. Zadzwoń już dziś do sali bankietowej Polka i zapytaj o szczegóły. Sala bankietowa Polka. Gotujemy tak, że chce się wracać.
6: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
7: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
11: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
12: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen. I po reklamie.

Popołudnie na Podlasiu z zachmurzeniem umiarkowanym. Są możliwe przejaśnienia i rozpogodzenia, ale przypominamy też, że mamy alert pierwszego stopnia przed burzami, którym mogą towarzyszyć krótkie, ale za to solidne opady deszczu. Lokalnie może spaść do 35 mm wody na metr kwadratowy. Ciepło, 23 stopnie, to temperaturowy maks, jakiego spodziewamy się dziś w Białymstoku i Łomży. No to jeszcze rzut oka na barometry. Ciśnienie jest niskie, biometr niekorzystny.

Sheeran, jego Azizam, czyli totalny odlot. To jest RMF Max Podlasie. I słowo odlot pojawia się nie bez powodu, bo przed nami w Suwałkach Suwałki Airshow 2026, czyli odlotowe Suwałki 27 czerwca. W sobotę główne pokazy. Pojawią się historyczne iskry, szalone ekipy jak Flying Dragon Team z Bronco, Demo Team z Belgii. Jeszcze więcej szaleństwa. Słuchajcie, także blok nocny, akrobacje, pirotechnika, a później afterparty. Słuchajcie, kto ma ochotę na takie airshow z prawdziwego zdarzenia, to mam nadzieję, że już ma zapisane w kalendarzu Suwałki, 27 dzień czerwca. A słuchajcie, ludzie z całej Polski będą lecieli na ten weekend tutaj w nasze piękne podlaskie strody, a my mamy

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
3: Szukasz drzwi, które zachwycą od pierwszego spojrzenia i będą służyć przez lata? Erkado, lider drzwi na rynku, zaprasza do salonu Premium Anlex w Białymstoku przy ulicy Hetmańskiej 36. Od 20 lat doradzamy, pomagamy w wyborze oraz zapewniamy profesjonalny montaż i serwis. Anlex, drzwi, którym możesz zaufać. Zapraszamy. Białystok, ulica Hetmańska 36. Erkado. Drzwi to nasz świat.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Hodowco, szukasz jałówek hodowlanych? Chcesz mieć jałówki z mega wydajnościami i genetyką? Chcesz ominąć łańcuch pośredników? Skontaktuj się z Gero. Gero to 20 lat doświadczenia w wyborze, selekcji i bezpiecznej dostawie najlepszych zwierząt. Finansujemy zakup. Zadzwoń 600-700-701 lub wejdź na gero-bydło.pl.
7: Ćwicz z nami świętowanie pierwszych urodzin klubu Power Fit w Białymstoku. Zapraszamy 31 maja na pierwsze darmowe wejście, zajęcia fitness, poczęstunek i konkursy z nagrodami. Od 31 maja aż do 3 czerwca urodzinowe promocje. 10% rabatu na suplementy i karnety płatne z góry. Przy umowie na rok dodatkowy miesiąc gratis. Na pół roku 3 tygodnie gratis. Na kwartał 2 tygodnie gratis. Więcej na powerfitbialystok.pl oraz social mediach. Power Fit. Białystok, harcerska 7.
8: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Płynu. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max Podlasie, jest 12. Marta Tyka, cześć, witajcie, zapraszam na Flash. 300 tysięcy na koncie czy dom o powierzchni 400 metrów kwadratowych. Takim majątkiem między innymi mogą się pochwalić senatorowie. Poznaliśmy właśnie ich oświadczenia majątkowe i jak się okazuje, niektórzy mają zdecydowanie więcej.
1: Sporej grupie senackich milionerów przewodzi Grzegorz Bierecki z PiS, który na kontach w trzech bankach zgromadził ponad 12 milionów złotych, a w walutach obcych po 1,5 miliona dolarów i euro. Waldemar Witkowski z Lewicy ma na kontach ponad 11,5 miliona, z żoną ponad 15. Poza tym jest też dom za 1,5 i drugi za 8 milionów, kilka mieszkań i innych nieruchomości. Kolejny milioner to Ryszard Bober z PSL z blisko 3 milionami na koncie, 5 mieszkaniami i potężnym gospodarstwem rolnym.
0: Tyle Tomasz Skory.
2: Słuchacie RMF Max Podlasie.
0: We Fleszu o 12 świeże prognozy synoptyków. IMGW wydało na popołudnie alert dla Podlasia przed burzami, którym mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu. Lokalnie może spaść do 35 mm wody na metr kwadratowy. Zaraz po Fleszu więcej pogodowych szczegółów. I zupełnie zmieniamy temat. Są kolorowe parasolki, będą żurawie. 11 czerwca nad ulicą Kilińskiego w Białymstoku pojawi się nowa instalacja. Pojawi się w ramach inauguracji festiwalu Barokowe Ogrody Sztuki. We Fleszu o 12 sprawdzamy, co przygotowano w ramach festiwalu.
3: W ramach festiwalu wystawy, wykłady, koncerty. Zaczynamy Arkadię Europy wystawą w Domu Kultury Śródmieście. Będzie premiera dwóch obrazów odkrytych przez historyka Konrada Niemiry w Muzeum Narodowym, a obrazy przypisywane są autorstwu Mirysa, nadwornego malarza Branickiego, i były zainstalowane w Pałacyku w Choroszczy.
0: Opowiadał dyrektor Domu Kultury Śródmieście Wojciech Bukłago. Festiwal potrwa 4 dni i jest imprezą towarzyszącą zbliżającym się Dniom Białego Stoku. Te rozpoczną się 19 czerwca.
4: Imprezy towarzyszące, Festiwal Barokowy Ogrodowy Sztuki 12-14 czerwca i Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich 24-27 czerwca. Spodziewamy się jak zwykle też gości z zagranicy, z naszych zaprzyjaźnionych miast, z którymi mamy podpisane umowy, ale przede wszystkim oczekujemy na liczne przybycie naszych mieszkańców, aby razem świętować.
0: Mówi prezydent Białego Stoku Tadeusz Truskolaski. Muzycznymi gwiazdami święta będą Bryska, Oskar Cyms i Pektus, a także Ania Dąbrowska. Tymczasem UDSK w Białym Stoku przedłuża Dzień Dziecka. Przed szpitalnym parkingiem trwa wielka zabawa. Są dmuchańce, zaplanowano też konkursy i gry dla najmłodszych. A ta zabawa potrwa do 15:00. Mile widziane są wszystkie dzieci, nie tylko pacjenci szpitala. Teraz w RMF Max pora już na prognozę od synoptyków. 22, maksymalnie 23 stopnie. Takie wartości zobaczymy po południu na termometrach w Białymstoku i Łomży, więc przyznajcie, nie wygląda to najgorzej. Na popołudnie przygotujcie się też na pogodowy miszmasz. Meteorolodzy prognozują burze, którym mogą towarzyszyć krótkie, ale za to mocne opady deszczu. No i do tego porywisty wiatr rozpędzający się do 55 km na godzinę. Ciśnienie w drugiej części dnia ma być niskie. Biometr jest niekorzystny.
5: Po 12 w RMF Max, a to oznacza, że pół czwartku, cały piątek w pracy i mamy długi weekend. Tak to można funkcjonować. Co, Przemek Kubera z wami?

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

nadzieję, że humor poprawiony. Tame Impala, Dracula to jest całkiem nowe brzmienie w RMF Max, a nawet jeżeli to nie dało rady i jeszcze się nie uśmiechnęliście, no to teraz będzie tak, że się na pewno uśmiechniecie, bo może wam się przypomną jakieś fajne historie sprzed lat, jakieś balety, jakieś imprezy, albo po prostu jakaś domówka, która przeszła do historii. W RMF Max wracamy do przepięknej perełki, czyli Freestyler. Tak, można zrobić troszkę głośniej, a nawet by

0: ukochany Dawid, to Dawid w RMF Max, the first time. No ja na pewno nie po raz pierwszy wam przypominam o tym, że potężna kasa w RMF Max jest do wygrania. Ponad 14 tysięcy złotych. Ktoś na pewno ten hajs zgarnie. To nie jest tak, że on tu leży i tylko tak kusi. Nie, ktoś od RMF Max ponad 14 koła. Taki przelew na pewno dostanie. I to możesz być ty. Tylko się zgłoś. Na rmfmax.pl. RMF Max.
1: Reklama.
2: Mówiłem ci, że za dużo.
3: Najpierw mówiłeś, że za mało.
4: Na spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 14 a 15 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Ziemniaki w koszyku leżały od rana, aż babcia zawołała: będzie łuczna udana! Jeden trafił na frytki, drugi na piurę. Trzeci wskoczył do garnka i krzyknął: oh yeah! Placki chrupią złociście, aż pachnie kuchnia cała. Nawet sąsiadka z góry do drzwi zapukała, bo choć są niepozorne i małe troszeczkę, to każdy po obiedzie bierze dokładeczkę. Tylko teraz z aplikacją Arhelan ziemniak jadalny wczesny jedynie 2,99 za kilogram. Cena bez aplikacji 3,99. Limit dzienny maksymalnie 5 kg na aplikację. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: 3, 17, 40.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
13: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.

0: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
1: Widaron.
0: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli.
1: Widaron.
0: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
1: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
2: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.
4: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
7: To jest RMF Max.
8: Hity na maksa.
7: Podlasie 97,5 FM.

takie duety akurat udają się zawsze. To było wiadome. Kygo i Khalid, to jest Save My Love, to jest RBF Max w Podlasie. No i skoro weekend przed nami to taki przedłużony, no to podrzucamy opcje na ten weekend nie tylko imprezowe. Można na przykład polatać bokiem i to bezpiecznie, w kontrolowanych warunkach i bez mandatu. East Side Drift, czyli czerwcowy trening driftu na torze wschodzący Białystok. Wjeżdżaj to dosłownie. W sobotę od godziny 8 do 16. Dla fanów latania bokiem i nie mam na myśli piłowania golfa na ręczny pod marketem, opcja doskonała, to w sobotę, a w niedzielę Brickstock Summer Jam, czyli wielkie budowanie z klocków na rynku Kościuszki, jest okazja, żeby wziąć udział w biciu rekordu i zbudować, albo brać udział w budowaniu najdłuższego pociągu z klocków na świecie.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
4: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
5: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
6: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
5: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
14: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SP.

0: Biedronka.
1: I po reklamie.
2: Tu jest RMF Max.
3: Hit na maksa.
2: Podlasie 97,5 FM.
4: 22, maksymalnie 23 stopnie. Takie wartości zobaczymy po południu na termometrach w Białymstoku i Łomży, więc przyznajcie, nie wygląda to najgorzej. Na popołudnie przygotujcie się też na pogodowy miszmasz. Meteorolodzy prognozują burze, którym mogą towarzyszyć krótkie, ale za to mocne opady deszczu. No i do tego porywisty wiatr rozpędzający się do 55 km na godzinę. Ciśnienie w drugiej części dnia ma być niskie. Biometr jest niekorzystny.
3: RMF Max.
2: RMF Max Podlasie.

To jest bardzo prosty mechanizm. Jest Shakira, to jest uśmiech. I nawet jeżeli jesteście w pracy, to założę się, że bioderko też delikatnie poszło na lewo i prawo. No, Addicted to You, to jest RMF Max Podlasie. Nie mamy zbyt dobrych informacji, no ale czasami jak trzeba ponarzekać, no to ktoś musi temat wziąć na siebie. Miało być pięknie przy białostockim schronisku dla zwierzaków. Dolina do Listówki. Miał powstać szpital dla zwierząt. Miał, bo wybraliśmy sobie jako mieszkańcy Białegostoku w budżecie obywatelskim 2 lata temu taki właśnie projekt. I słuchajcie, wszystko wskazuje na to, że przynajmniej na razie ten szpital na Dolinie do Listówki nie powstanie. Miasto będzie odstępowało od umowy ze względu na opóźnienia w budowie. To miało być już gotowe dawno temu, a cały czas nie działa. To oznacza, że w ogóle cały projekt się opóźni. Także jak to zazwyczaj bywa. I to pewnie nie tylko u nas w Białymstoku. Miało być pięknie na papierze, a potem wyszło jak zwykle. No i z taką myślą was zostawiam, ale mam nadzieję, że ekipa je wszystko gra za chwilę po 13:00. Humory mimo wszystko wam muzycznie poprawi. Przemek Kumera, wracam jutro po 9:00.

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Kaufland jest.
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Kaufland jest.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
8: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
9: Szukasz drzwi, które zachwycą od pierwszego spojrzenia i będą służyć przez lata? Erkado, lider drzwi na rynku, zaprasza do salonu Premium Anlex w Białymstoku przy ulicy Hetmańskiej 36. Od 20 lat doradzamy, pomagamy w wyborze oraz zapewniamy profesjonalny montaż i serwis. Anlex, drzwi, którym możesz zaufać. Zapraszamy. Białystok, ulica Hetmańska 36. Erkado. Drzwi to nasz świat.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz mozzarella Delicate Classic 125 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do soboty wszystkie sosy grillowe, keczupy i musztardy. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
11: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
12: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
4: I po reklamie.

0: To jest popołudnie z RMF Max Podlasie. Na zegarach 13. Marta Tyka. Witam i zapraszam na Flash. Rząd przyjął projekt zakazujący korzystania przez dzieci ze smartfonów w szkołach podstawowych. I to już od nowego roku szkolnego. Jak te zmiany komentują rodzice?
1: Zdecydowanie byłbym za. Tylko żeby szafki tam zorganizować, jako żeby te dzieciaki w ogóle jakiś dostęp miały, kontakt z rodzicami.
2: Moje dzieci nie używają smartfonów w szkole. Jedynie mają aplikację, żebym mogła sprawdzać, czy wracają bezpiecznie do domu. A tak poza tym starają się nie używać, chyba że jest jakaś lekcja, gdzie panie każą wyciągnąć na angielski, żeby zrobiły coś w telefonie.
0: Z rodzicami rozmawiała Anna Pałamar. Zakaz korzystania ze smartfonów ma obowiązywać zarówno w czasie lekcji, jak i na przerwach. A teraz czas na skrót informacji z regionu. Szpital dla zwierząt przy białostockim schronisku Dolina do Listówki na razie nie powstanie. Od rana informujemy Was, że są duże opóźnienia w budowie. Szpital miał być gotowy w marcu. Tymczasem prace wykonano do tej pory w 30%. W RMF Max sprawdzamy, jakie kroki planuje teraz miasto.
3: Wszystko wskazuje na to, że staniemy przed koniecznością odstąpienia od tej umowy, no ale także naliczeniem kary umownej w wysokości około 360 tysięcy złotych, co myślę też bardzo ważne. Pracujemy nad tym, żeby zwierzęta zabezpieczyć. Już jesienią ubiegłego roku wynajęty został barak, w którym zimowały. Na razie konieczności umowa na wynajem będzie kontynuowana w kolejnym sezonie zimowym.
0: Powiedziała nam rzeczniczka prezydenta Białego Stoku Urszula Boubley. Projekt Szpitala dla zwierząt został wybrany w budżecie obywatelskim przed 2 laty. Pierwsze otwarte kąpielisko w naszym województwie czeka na miłośników pływania. Działa już plaża na Dojlidach w Białymstoku. W tym roku możecie się tam poczuć jak na tropikalnej wyspie.
4: Plaża otwarta jest od poniedziałku. Dla mieszkańców i turystów przygotowano parasolki przypominające te na plażach w ciepłych krajach. Można też już się kąpać, bowiem nad bezpieczeństwem czuwa tam kilkoro ratowników.
0: Woda jest czysta i można się w niej bezpiecznie kąpać.
4: Tak, woda została przebadana przez sanepid i pomiary wskazują, że można się tam już kąpać. Kąpielisko ma wyznaczone dwie granice. Do pierwszej granicy mamy głębokość do 1,30 m, a druga granica oznacza głębokość 2 m wody. Oprócz opalania i kąpieli można też na miejscu wypożyczyć na przykład sprzęt wodny.
0: Informował Robert Bońkowski, a na koniec jeszcze szybka propozycja dla całych rodzin. Dużo sportowych atrakcji z okazji obchodzonego wczoraj Dnia Dziecka szykuje dziś Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Białymstoku. O 16 przy ulicy Zwycięstwa 28 odbędą się zawody pływackie dzieci klas trzecich MOS, którym towarzyszyć będzie otwarty piknik rodzinny dla mieszkańców miasta. Wstęp na piknik jest bezpłatny. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Was we Flashu RMF Max o godzinie 13. Kolejna świeża porcja newsów już za niespełna godzinę, a przed nami prognozy od synoptyków. Po południu mogą się przydać parasole. IMGW ostrzega na Podlasiu przed burzami, którym mogą towarzyszyć krótkie, ale za to mocne opady deszczu. Lokalnie może spaść nawet do 35 mm wody na metr kwadratowy. Wartości na termometrach, no, bardzo przyjemne. Dziś w Białymstoku i Łomży 22, a możliwe, że nawet 23 stopnie. Wiatr będzie o sobie mocniej przypominać. Powieje z północy, a w czasie burz ten wiatr może być porywisty. Ciśnienie jest niskie, biometr niekorzystny.
5: 13 minęła na zegarach, meldujemy się w komplecie. Hity na maksa. Ale za to luźno pod szyją, bo dzisiaj dzień bez krawata. Anka i Fiała, zwitajcie.
6: No bo jak krawat? Krótkie spodenki, krótki rękawek. No i krótko w pracy będziecie, jeśli będziecie z RMF Max.
5: Świeżutki numer od Dub Dogs za moment, a na start Andy Dust.

0: To pytanie chyba najczęściej ostatnio słyszy Maja Chwalińska. How does it feel? Dub Dogs za nami w RMF Max. No i czuję się świetnie na kortach Rolanda Garrosa.
1: Piękny sukces, idzie Maja jak burza, ale sama zdradziła, że jej tenis jest nieco inny niż rywalek.
0: Tak, to w ogóle było super. Ona wczoraj powiedziała, od razu widać na pierwszy rzut oka, że mój tenis nie jest siłowy, tylko muszę używać do niego trochę więcej głowy. Trzeba pomyśleć. No brawo dla tej dziewczyny, ja ją uwielbiam. Niech to będzie naprawdę nasza maksyma na dzisiaj.
1: Tak, używajmy głowy, zaraz będzie można nią bujać, bo Lady Gaga wpada do RMF Max. RMF Max.
2: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
3: Ile?
4: 14 tysięcy 470 zł. To za mało.
0: Ale 14 488 zł.

0: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TWIM. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Życie to przygoda. Odkryj ją w samym centrum miasta. Tam, gdzie bije serce Galerii Jurowieckiej. Chcesz emocji? Zobacz najnowsze kolekcje mody. Potrzebujesz rozrywki? Wejdź do świata filmu lub aktywuj zdrowy styl życia w klubie fitness. Jesteś głodny wrażeń? Zaskoczymy cię bogactwem kulinarnych propozycji. Lubisz zaskakiwać? Sprezentuj

0: Białystok, Harcerska 7.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Horting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Horting napędzany potrzebami rodziny.
2: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiamo 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: I po reklamie.
7: Gramy.
8: Nie oceniamy.
7: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: Ray w RMF Max szuka męża. Pewnie świętował w weekend. No bo było co? Kraków jest stawiany za światowy wzór miasta, które potrafi świętować. Kilkadziesiąt tysięcy osób świętowało awans Wisły Kraków i nikt nie został zatrzymany.
1: Proszę.
0: A w Paryżu demolka po wygranej w Lidze Mistrzów PSG.
1: No widzicie, nie tylko dla Francuzów byliśmy kiedyś wzorem, jak jeść widelcem. Teraz będziemy też wzorem, jak świętować, bo to trzeba umieć, panie.
0: I trzeba mieć jeszcze co? A my mamy dzisiaj dla was konkretny powód do świętowania. Na naszym koncie jest ponad 14 tysięcy złotych. Wystarczy zgadnąć dokładną kwotę, a te pieniądze dziś mogą być twoje.
1: Elegancko, za chwileczkę już warto chwycić za telefon i nonszalancko wysłać jednego SMS-a na numer 7327 za 3,69 zł. Niczego nie oczekując, może się okazać, że to dzisiaj wy wygrywacie te pieniądze, ponad 14 tysięcy złotych.
0: Przewrotnie, elegancja Francja może czekać was po południu. 7327, hasło Max. Ślijcie teraz.
1: Chociaż jeżeli ktoś lubi świętować tylko w wersji party hard, to ta kwota też na to pozwala. 7327 SMS o treści Max.
0: A to Nicki Minaj w RMF Max.

0: można przy nich odpłynąć. Ed Sheeran i Martin Garrix. Przed nami długi weekend, no i wielu już snuje plany, ale zbierają się chmury nad Polską. Okazuje się, że okresowo może padać w Boże Ciało.
1: W pewnym sensie to dobrze, że popada, ale z drugiej strony trzeba będzie łapać takie okno pogodowe.
0: Okno grillowe to się nazywa.
1: Przepraszam.
0: Długi weekend to jest okno grillowe.
2: Reklama. W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert. Rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert@bialystok.pl.
5: Kochasz prędkość, ryk silników i świetną zabawę? Wpadaj do SAT Karting. Najnowocześniejszy i największy tor gokartowy na Podlasiu. Nowe gokarty, jedno- lub dwuosobowe. Profesjonalny pomiar czasu z multimedialną tablicą. Nowość. Osobny tor z elektrycznymi gokartami dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zorganizujemy każdy event, wieczór kawalerski czy urodziny. Otwarte 7 dni w tygodniu. SAT Karting. Białystok, Sulika 3, wjazd z obwodnicy miasta. SATKarting.pl.
6: Masz powód do świętowania? Sala bankietowa Polka przy ulicy Paderewskiego 8A to miejsce, w którym wydarzenia nabierają wyjątkowej energii. Wesela, studniówki, imprezy firmowe, urodziny, chrzciny, komunie. Każdą okazję zamieniamy w niezapomniane przeżycie. Dzięki stylowym wnętrzom, doskonałej kuchni i perfekcyjnej organizacji. Podpisz umowę do końca czerwca i zyskaj wyjątkową niespodziankę finansową. Zadzwoń i zarezerwuj termin. Sala bankietowa Polka. Elegancja, emocje i perfekcja w każdym detalu.
7: Wszystko brzmi lepiej
8: w harmonii.
7: Dwa głosy współgrają
8: ze sobą.
7: Przekazują z lekkością
8: trudne wiadomości,
7: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
8: betonowy mur.
7: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
8: zostać influencerką.
7: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
8: Harmonizer.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT 2% łaciate, 3 plus 3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
13: I po reklamie.
14: I hity pod same drzwi.
15: For free.
14: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
16: Po południu mogą się przydać parasole. IMGW ostrzega na Podlasiu przed burzami, którym mogą towarzyszyć krótkie, ale za to mocne opady deszczu. Lokalnie może spaść nawet do 35 mm wody na metr kwadratowy. Wartości na termometrach? No, bardzo przyjemne. Dziś w Białymstoku i Łomży 22, a możliwe, że nawet 23 stopnie. Wiatr będzie o sobie mocniej przypominać. Powieje z północy, a w czasie burz ten wiatr może być porywisty. Ciśnienie jest niskie, biometr niekorzystny.
17: RMF Max.
14: RMF Max Podlasie.

0: Ebony Hertz w RMF Max. No to jest historia, która może zaboleć. Kobieta wracała z Niemiec z wakacji, miała ze sobą 55 dużych walizek rzeczy osobistych. Zatrzymana na granicy niemiecko-szwajcarskiej, można wwieźć bez cła.
1: Mam problem z małą kabinówką. Ale 55 walizek, wyobraźcie sobie, miała to w busie na pace. No. Celnicy chcieli to przejrzeć, bo myśleli, że coś może nielegalnego wiezie, a okazało się, że serio, to były tylko rzeczy osobiste. Jechał z nią mąż i ja żałuję, że nie ma zdjęcia miny męża.
0: Przeglądałam, tylko zdjęcia samych walizek w tym newsie są,
2: To jest nowość RMF Max.
0: A ta świeżynka od Roxy Węgiel pasuje do tego tematu idealnie. Chciałam ciebie więcej.
1: Roxy i White 2115 w RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały, zagadki i mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kątem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Najlepiej słuchać w pracy.
5: Max robi mi dzień.
6: Max robi robotę. Yeah!
1: Od tego jesteśmy.
7: Mocne hity.
1: Byle do obiadu.
8: Najlepszy program do słuchania w pracy.
1: W tygodniu od 9 w RMF Max.
9: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
5: A jeszcze kotła nie widziałeś, drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z czystego powietrza.
4: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
5: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji, wszystko profesjonalnie.
4: A papierologia?
5: Załatwili wszystko, nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę, mniej niż 10 tysięcy.
4: Serio? To dawaj kontakt.
5: Promień Energii 530 944 444.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
1: Zdrowit.
0: I po reklamie.

0: 97 i 5 FM.
1: Na zegarach 14. Słuchacie RMF Max Podlasie, Marta Tyka. Witam i zapraszam na Flash. Flash o 14 zaczynamy od ostrzeżenia synoptyków. Alerty pierwszego stopnia przed burzami obowiązują do godziny 20 w 6 województwach. Chodzi o podlaskie, lubelskie, podkarpackie oraz części warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Burzom miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu, mocne porywy wiatru oraz lokalnie grad. Ponadto w regionach podlaskim, lubelskim i podkarpackim oraz częściowo w mazowieckim, warmińsko-mazurskim oraz świętokrzyskim zaczną obowiązywać ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wód. I jeszcze info dla kierowców. Jutro wzrośnie cena maksymalna za litr diesla. Litr ma kosztować 6 zł. 40 groszy. Oba rodzaje benzyny bez zmian. Nie więcej niż 5 zł. 95 groszy.
0: Słuchacie RMF Max Podlasie.
1: Minęła 13, a teraz skrót informacji z Białegostoku. Na placu przy Składowej właśnie rozpoczął się montaż ładowarek do autobusów elektrycznych. Do stolicy Podlasia trafi w sumie 30 takich urządzeń. Teraz jest ich już 20. Po południu w RMF Max kolejna odsłona festiwalu Barokowe Ogrody Sztuki. Posłuchajcie, co w tym roku przygotowali dla nas organizatorzy, czyli Dom Kultury Śródmieście w Białymstoku.
2: Będzie wykład pani Anny Tomalskiej na temat malarstwa XVIII-wiecznego, będzie też wykład pani Anny Dąbrowskiej.
1: Będziecie też mogli wybrać się na Rajski Ogród Szekspira.
2: Zapraszamy też na wyjątkowy spektakl Rajski Ogród Szekspira. Tutaj nasza młodzież wspierana przez profesjonalistów pana Dariusza Brojka, pana Patryka Bołtryka i panią Katarzynę Gulińską zaprezentuje państwu wspaniałe widowisko łączące muzykę, taniec, teatr i to o 21:00 w parku w Ogrodach Branickich.
1: Mówi dyrektor Domu Kultury Śródmieście Wojciech Bukłago. Festiwal rozpocznie się 11 czerwca w czwartek. A już dziś Muzeum Pamięci Sybiru zaprasza na wernisaż wystawy Art of Remembrance – Sztuka Pamięci. To jedyna okazja w Polsce, aby zobaczyć tą międzynarodową wystawę sztuki współczesnej, przedstawiającej II wojnę światową.
3: Mamy dzieła fotograficzne, mamy dzieła, które są pewnego rodzaju nawiązaniem do formy rzeźbiarskiej, ale z wykorzystaniem naturalnych materiałów. Mamy rysunki, mamy sztukę wykonaną ręcznie, garncarską, tak można byłoby powiedzieć. Mamy też eksponaty szklane.
1: Jest też wideografia.
3: To znaczy jedna z prac, właśnie praca naszego fińskiego artysty Juhany, który gościł w Muzeum Pamięci Sybiru, jest pracą wideograficzną i też jest to, co ciekawe, praca, w której wystąpiła białostocka aktorka, pani Katarzyna Wiktorko ze swoim synem.
1: Mówił kurator wystawy dr Piotr Popławski. Otwarcie wernisażu o 18:00. Pogoda po południu będzie w przysłowiową kratkę. Meteorolodzy prognozują przejaśnienia i rozpogodzenia, ale prognozują też burze, którym mogą towarzyszyć krótkie, ale za to mocne opady deszczu. Lokalnie może spaść do 35 mm wody na metr kwadratowy. I ten alert obowiązuje na Podlasiu do godziny 20. No ale za to na temperaturę nie będziemy dziś narzekać. Termometry w Białymstoku i Łomży pokażą dziś 23 stopnie. Ciśnienie stosunkowo niskie, biometr na nie.
4: Ceny benzyny ostatnio troszeczkę lepsze, no to jedziemy do przodu z tym wtorkiem po godzinie 14. Gips na start.
5: Autostradą do Fajrantu. Anka, Fioła, witajcie w RMF Max po drugiej.

0: słyszysz tę nowość.
1: Jutro będzie dla nas za krótki dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.
2: You make me feel alive again.

0: zawodowcy, jeśli chodzi o produkcję hitów. Szwedzka Mafia za nami w RMF Max. Czekamy na długi weekend, a Polacy mają już nową nazwę.
1: To jest weekendu.
0: Czerwcówka. Majówka, po niej czerwcówka. Słuchaj, takie miesięcznice to ja szanuję.
1: To teraz, żeby świętować dobrze taką miesięcznicę, to mamy dla was kasę w RMF Max do wygrania. Ponad 14 tysięcy złotych. A teraz weźcie wdech i przywitajcie ją. Rundę bonusową, w której pomnożymy każde wasze zgłoszenie. 323 razy.
0: Łapcie byka za rogi i dosypcie do kasy na czerwcówkę. 7327 na ten numer. Jeden SMS wysyłacie teraz. Hasło Max za 3,69. A my mnożymy każde zgłoszenie 323 razy. RMF Max.
2: Reklama. W Archelanie gorące okazje. Szukasz świeżych warzyw i owoców w świetnych cenach? Wpadaj do Archelanu. Pomarańcza tylko 3,99 za kilogram. Papryka czerwona i żółta jedynie 7,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 9,99. Oraz pomidor żółty 9,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 11,99. Szczegóły promocji i limity zakupowe w sklepach oraz w aplikacji. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
9: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
10: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
11: Siemano rano.
10: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
12: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
13: Śnieżnobiały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wypilającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
14: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
15: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
16: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
17: I po reklamie.
18: To jest RMF Max.
19: Hity na Maxa.
20: Podlasie 97,5 FM.

0: No i po sezonie. Dawid Podsiadło w RMF Max, ale piłkarscy kibice nie narzekają. Zaraz startują Mistrzostwa Świata. Superkomputer obliczył, która z reprezentacji ma największe szanse na zwycięstwo. O tym jeszcze w RMF Max przed 15, bo póki co superkomputer nie jest potrzebny, bo to teraz jest najlepszy moment i wszyscy to wiedzą, by zagrać o ponad 14 tysięcy złotych w RMF Max.
1: Tylko do 14.50 mnożymy każde wasze zgłoszenie 323 razy. To są wielkie szanse na to, żeby dzisiaj wyjść od nas z pieniędzmi i to może być ponad 14 tysięcy złotych. Wystarczy wysłać hasło MAX na numer 7327 za 3,69 z VAT-em.
0: Wyobraźcie sobie, że zostało już tylko 16 możliwości.
1: Tylko.
0: Tak blisko jesteśmy zwycięstwa i to ty możesz te pieniądze dziś zgarnąć. Teraz łap za telefon hasło MAX, wysyłacie na 7327. A to sąby.

0: jest nowość w RMF Max.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: do piątku już od 5.30.
1: Tylko w RMF Max.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: A cappuccino też za 7?
6: Też.
7: A flat white?
6: Też.
7: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Hodowco, szukasz jałówek hodowlanych? Chcesz mieć jałówki z mega wydajnościami i genetyką? Chcesz ominąć łańcuch pośredników? Skontaktuj się z Gero. Gero to 20 lat doświadczenia w wyborze, selekcji i bezpiecznej dostawie najlepszych zwierząt. Finansujemy zakup. Zadzwoń 600-700-701 lub wejdź na gero-bydło.pl.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: I po reklamie.
13: Pogoda po południu będzie w przysłowiową kratkę. Meteorolodzy prognozują przejaśnienia i rozpogodzenia, ale prognozują też burze, którym mogą towarzyszyć krótkie, ale za to mocne opady deszczu. Lokalnie może spaść do 35 mm wody na metr kwadratowy. I ten alert obowiązuje na Podlasiu do godziny 20. No ale za to na temperaturę nie będziemy dziś narzekać. Termometry w Białymstoku i Łomży pokażą dziś 23 stopnie. Ciśnienie stosunkowo niskie, biometr na nie.
1: RMF Max.
0: RMF Max Podlasie.

0: Matt Gray robi klimacik we wtorkowe popołudnie. No a wy już czujecie klimat mundialu? Ten startuje za nieco ponad tydzień.
1: Poczekaj, gdzie moja wuwuzela?
0: Superkomputer wskazał faworyta. Według komputera Hiszpanie mają największe szanse na mistrzostwo, 16%, potem Francuzi 13% i Anglicy 11%.
1: No powiem tobie, jak tak słucham, to im więcej krajów podbiłeś dawno temu, w sensie im więcej kolonii miałeś, tym większe szanse na mundialu w takim razie na to wygląda.
0: Widzisz, Polacy mieli kiedyś w sumie tylko wpływy na Madagaskarze, więc chyba trochę mało jak na mundial.
1: 'Może teraz mielibyśmy Rodos na gorącej wyspie, proszę bardzo.
0: No i króla Juliana na tronie.
1: Modelki, królowe tego lata. Lubię cię jak lato.

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
4: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
5: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
9: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
11: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
12: I po reklamie.
13: Let's go.
14: Don't kill my vibe.
13: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
15: Na zegarach 15. Słuchacie RMF Max Podlasie. Marta Tyka. Witam i zapraszam na Flash. Rośnie liczba ofiar rosyjskich ataków na Kijów. 6 osób zginęło, a 64 zostały ranne. W związku z tymi atakami w polskiej przestrzeni powietrznej operowało nasze lotnictwo.
16: Nad polskim niebem operowali zarówno francuscy piloci na francuskich Rafaelach, polscy piloci na F-16, tankowce do tankowania w powietrzu z sojuszniczego dowództwa, nasze systemy obrony powietrznej oraz holenderskie systemy obrony powietrznej na lotnisku Rzeszów-Jasionka.
15: Mówił wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
13: Słuchacie RMF Max Podlasie.
15: We Fleszu o 15 czas na szybkie info dla kierowców. Mocno korkuje się Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego w Białymstoku. Na dłuższe stanie szykujcie się na Sienkiewicza, Słonimskiej, Piłsudskiego, Poleskiej i Legionowej. Dojazdówki do ronda Luscy to też mały test na cierpliwość. Bardzo dobre wieści napływają do nas ze Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, który ma certyfikat akredytacyjny. Placówka uzyskała 85% i drugi poziom akredytacji. Oceniono m.in. procedury medyczne, bezpieczeństwo pacjentów, kontrolę zakażeń, dokumentację leczenia, organizację pracy i zarządzanie ryzykiem. Certyfikat przyznawany jest na 4 lata przez ministra zdrowia na podstawie rekomendacji Rady Akredytacyjnej. W sobotę rodzinny retropiknik na dziedzińcu Pałacu Branickich. Zaparkują tam zabytkowe autobusy i auta moto retro. Gościem specjalnym pikniku będzie Edward Warchocki, robot-legenda, mistrz dobrego humoru i specjalista od opowiadania historii. Piknik rozpocznie się o 12:00, a w kolejny weekend 13 i 14 czerwca kolejna biegowa impreza w Białymstoku Plum Ekiden, która organizowana jest przez Fundację Białystok Biega. To sztafeta z charytatywnym przesłaniem.
0: Spotykamy się na stadionie po raz 10. Generalnie jest to 11. edycja, ponieważ pierwsza była pod Teatrem Dramatycznym w 2015 roku. To, co myślę warte jest zaznaczenia, to, że robimy to razem z Białostockim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Robimy to razem od pierwszej edycji, od 2015 roku. Jest to sztafeta z tym aspektem charytatywnym. 30% opłat przekazujemy na cel charytatywny.
15: Mówił szef Fundacji Białystok Biega Grzegorz Kuczyński. 13 czerwca świętować będzie też Łomża. W ramach Dni Miasta na muszli koncertowej wystąpią Megi, Verdis, Piękni i Młodzi oraz zespół Boys. A mikrofonowe stery już teraz przejmuje Paulina Michta, która przygotowała i przedstawi flesz sportowy. A więc zostańcie blisko radia. Zaraz po fleszu sportowym prognoza pogody.
12: Zaczynamy od koszykówki. W Warszawie trwają Mistrzostwa Świata 3x3 kobiet i mężczyzn. Panowie zaczynają pierwsze starcie o 19:45. Zmierzą się z reprezentacją Mongolii, a o 21:30 z Łotwą.
17: Ta Mongolia na sam początek to jest dobry rywal. Myślę, że musimy zostawić wszystko, żeby właśnie rozpocząć od tego zwycięstwa i później już na tym budować pewność siebie.
12: Podkreślał Przemysław Zamojski z naszej kadry. Dziś także półfinały baraży o awans do Betclic pierwszej ligi. Podbeskidzie Bielsko-Biała wygrywa ze Śląskiem 2 Wrocław 2-1, a za niecałą godzinę Olimpia Grudziądz podejmie Sandecję Nowy Sącz. Na koniec tenis. Sprawdzamy, jak poszły ćwierćfinały na paryskich kortach Rolanda Garrosa. Mira Andrijewa wygrała z Soraną Kirsteą 2-0, a Marta Kostiuk pokonała Elinę Svitolinę 2-1.
15: W RMF Max Podlasie sprawdzamy aktualne prognozy synoptyków. Po południu może solidnie popadać i zagrzmieć, ostrzega IMGW. W czasie burz porywisty wiatr rozpędzający się do 55 km na godzinę. 22 stopnie to temperaturowy maks, na jaki możemy dziś liczyć na termometrach w Białymstoku i Łomży. Sytuacja na barometrach niestety jest kiepska. Ciśnienie do końca dnia utrzyma się raczej na niskim poziomie, a biometr ma niekorzystnie wpływać na samopoczucie.
18: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce. Od świtu do świtu.
19: A tak a propos, dzień będzie miał dzisiaj 16 godzin i 28 minut. Ile czasu?
20: I co? Nadal brakuje, prawda?
19: No wiadomo.
20: Po 15:00, siema, tu Ania i Fiołas.
21: Ja się staram.

0: vibe tego numeru jest tak przyjemny, że mam wrażenie, że nawet na emeryturze będę potrafiła się do niego dobrze ruszać. Naprawdę.
1: Wow, Summer MF Max.
0: Zwłaszcza, słuchajcie, jakby przyjmować taką emeryturę, jak najbogatszy polski emeryt. 54 tysiące złotych odbiera, ale przepracował, żeby była jasność, 67 lat. Przeszedł na emeryturę w wieku 86.
1: No, sami sobie odpowiedzcie, czy o taką kasę warto. Warto to na pewno być z RMF Max, bo my dużą kasę rozdawać będziemy za moment w finale zabawy. Za dużo, za mało.
2: Sponsorem i Wszystko Gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
3: Reklama.
4: Morliny są gorące.
5: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
6: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy.

0: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada, firma Ekspert rozwiązania na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj, zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok, Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni,

0: pokoju dzieci, do pracy!
1: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
2: Ćwicz z nami świętowanie pierwszych urodzin klubu Power Fit w Białymstoku. Zapraszamy 31 maja na pierwsze darmowe wejście, zajęcia fitness, poczęstunek i konkursy z nagrodami. Od 31 maja aż do 3 czerwca urodzinowe promocje. 10% rabatu na suplementy i karnety płatne z góry. Przy umowie na rok dodatkowy miesiąc gratis. Na pół roku 3 tygodnie gratis. Na kwartał 2 tygodnie gratis. Więcej na powerfitbialystok.pl oraz social mediach. Power Fit. Białystok, harcerska 7.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: I po reklamie.
9: Najlepiej zmiksowana playlista.
10: Say no more.
9: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: harmonijnie w RMF Max jest cały czas i miejmy nadzieję, że teraz dobrze się komuś wkomponujemy z ponad 14 tysiącami złotych w to popołudnie.
1: Sponsorem programu Za dużo, za mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Ważne, by ten, do kogo się, mam nadzieję, dodzwonimy, wstrzelił się idealnie w kwotę, którą mamy na koncie. Numer wykręcony. No i teraz są, kogo dzwoni? No, rozejrzyjcie się.
0: Odbierać proszę.
2: Halo, cześć, tu radio RMF Max. Ania i Fiołas, witamy w zabawie Za dużo, za mało.
0: Jak masz na imię?
3: Łukasz.
0: Łukaszu, my dzwonimy do ciebie z pieniędzmi. A ty co teraz robisz?
3: Obecnie akurat z rodzicami spędzam czas.
0: O.
2: Czyli masz kibiców, to najważniejsze, najwierniejszych, tak, jak to się mówi.
0: Odrabia dzień dziecka, tak, i może się okazać, że to się nawet nieźle składa, bo wczoraj nikt nie odebrał naszego połączenia i dlatego to dzisiaj ty, Łukaszu, możesz wygrać ponad 14 tysięcy złotych. Czy ty jesteś gotowy na to wyzwanie?
3: Oczywiście.
2: Łukasz, proste mamy dla ciebie zadanie. Zostało już tylko 16 możliwości. Musisz wytypować, ile dokładnie kasy mamy na koncie. Na pewno jest tam więcej niż 14 470 złotych.
0: Ale mniej niż 14 488.
3: Teraz muszę zgadnąć,
0: ile dokładnie jest.
3: Dobra, to niech będzie 81 końcówka.
0: Dobra, 14 481. To jest twój typ.
3: Tak.
0: Dlaczego 81?
3: Jest to taka szczęśliwa liczba, która w pracy mi przynosi szczęście, więc...
0: 81?
2: 14 481 to jest jego szczęśliwa liczba.
0: To, słuchaj, mam nadzieję, że netto.
2: Dość nietypowo, ale sprawdźmy, jesteś gotów?
0: Uwaga, 14 481 to...
4: Za mało.
2: Za mało!
0: Więcej, więcej! Ale słuchaj, tak pięknie zaciśniłeś te widełki, że tylko można tobie dziękować i dlatego mamy dla ciebie świetną informację.
2: 500 dla ciebie na pocieszkę od RMF Max.
3: Super, dziękuję bardzo.
2: Zabierz akurat rodziców na kawkę i ciacho.
3: Akurat długi weekend to idealny moment.
0: No i proszę bardzo, będą się bawić. Łukaszu, gratulujemy tobie bardzo, bardzo serdecznie. Do wygranej tych ponad 14 tysięcy jest już tak blisko, że teraz, no nie powiem, że grzechem przed Bożym ciałem, ale naprawdę trzeba wejść do tej gry.
2: Łapcie szczegóły na rmfmax.pl, tam możecie zagrać o dużą kasę w RMF Max.
1: Sponsorem programu Za dużo, za mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: I jest coś otrzeźwiającego w tym utworze. Iben, Halo w RMF Max. A teraz zadziałam otrzeźwiająco na wszystkich kierowców, którzy pomyśleli, nie, no długi weekend, Boże ciało, trzeba mieć czysty samochód. Spokojnie, nic nie trzeba, a może nawet lepiej, nie powinno się.
1: Jest szansa, że samo się umyje, jak to mówią. Ale nie trzeba być pesymistą. Jak sypać nawóz, drodzy ogrodnicy, na trawkę, to teraz samo się rozpuści. Zaraz prognoza. RMF Max.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych nr 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood SA. Zadzwoń 85 653 24 55.
7: Kiedy obiad jest najbardziej wyczekiwanym elementem dnia pracy? Gdy dowozi go Polka. Już od 1 czerwca sala bankietowa Polka startuje z dostawą pod same drzwi pysznych obiadów dla firm. Domowy smak, świeże składniki i codziennie coś nowego. Zamów dla swojego zespołu. Spróbujcie i przekonajcie się, że lunch od Polki warto wpisać w grafik. Zadzwoń już dziś do sali bankietowej Polka i zapytaj o szczegóły. Sala bankietowa Polka. Gotujemy tak, że chce się wracać.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
9: Hodowco, szukasz jałówek hodowlanych? Chcesz mieć jałówki z mega wydajnościami i genetyką? Chcesz ominąć łańcuch pośredników? Skontaktuj się z Gero. Gero to 20 lat doświadczenia w wyborze, selekcji i bezpiecznej dostawie najlepszych zwierząt. Finansujemy zakup. Zadzwoń 600 700 701 lub wejdź na gero-bydło.pl.
10: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
11: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
12: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
13: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
12: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
13: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
12: A papierologia?
13: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
12: Serio? To dawaj kontakt.
13: Promień Energii. 530 944 444.
14: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
15: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
16: I po reklamie.
0: W RMF Max Podlasie sprawdzamy aktualne prognozy synoptyków. Po południu może solidnie popadać i zagrzmieć, ostrzega IMGW. W czasie burz porywisty wiatr rozpędzający się do 55 km na godzinę. 22 stopnie to temperaturowy maks, na jaki możemy dziś liczyć na termometrach w Białymstoku i Łomży. Sytuacja na barometrach niestety jest kiepska. Ciśnienie do końca dnia utrzyma się raczej na niskim poziomie, a biometr ma niekorzystnie wpływać na samopoczucie.
5: RMF Max.
17: RMF Max Podlasie.

0: rozruszali nawet najbardziej zaspanych we wtorkowe popołudnie. Rose i Bruno Mars w RMF Max. Nie każdy bohater nosi pelerynę, słuchajcie. Gość zajmujący się robotyką 4 miesiące budował maszynę i stworzył ją. Maszyna laserem zabijająca komary. Sama lokalizuje bzyczenie komara i niewidzialnym laserem go unicestwia. Kiedyś mu chozol, a dzisiaj laserem. Zobacz.
1: Wow.
0: Future is now.
1: Ale ważny punkt z instrukcji obsługi, słuchajcie, nie trzymać w sypialni.
0: Że co, że tam bzyczenie nie na tym polega? Czy jak?
1: Że dusisz komara.
2: To jest nowość RMF Max.
1: Nie tylko świeżynki, jeśli chodzi o wynalazki, ale także te muzyczne. To Topic i Becky G.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
6: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
7: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
6: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
8: Życie to przygoda. Odkryj ją w samym centrum miasta, tam gdzie bije serce Galerii Jurowieckiej. Chcesz emocji? Zobacz najnowsze kolekcje mody. Potrzebujesz rozrywki? Wejdź do świata filmu lub aktywuj zdrowy styl życia w klubie fitness. Jesteś głodny wrażeń? Zaskoczymy cię bogactwem kulinarnych propozycji. Lubisz zaskakiwać? Sprezentuj kartę podarunkową. Galeria Jurowiecka. Tętni życiem i kipi dobrą energią. Szczegóły galeriajurowiecka.com.
9: Ćwicz z nami świętowanie pierwszych urodzin klubu PowerFit w Białymstoku. Zapraszamy 31 maja na pierwsze darmowe wejście, zajęcia fitness, poczęstunek i konkursy z nagrodami. Od 31 maja aż do 3 czerwca urodzinowe promocje. 10% rabatu na suplementy i karnety płatne z góry. Przy umowie na rok dodatkowy miesiąc gratis. Na pół roku 3 tygodnie gratis. Na kwartał 2 tygodnie gratis. Więcej na powerfitbialystok.pl oraz social mediach. PowerFit. Białystok, Harcerska 7.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement D

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: I po reklamie.
3: To jest popołudnie z RMF Max Podlasie. Jest 16. Marta Tyka. Witam i zapraszam na Flash. 120 miliardów złotych wydane w 3 dni. Tak wygląda polski start unijnego programu zbrojeniowego SAFE. Prawie połowa tej kwoty przypadnie Hucie Stalowa Wola, która ma dostarczyć setki wozów bojowych do 2030 roku. Teraz zdolności produkcyjne tego zakładu są znacznie mniejsze.
4: Na każdym etapie możemy zmieniać plan inwestycyjny do roku 2030. Jeżeli będę widziała zagrożenia procesu, to będę podejmowała odpowiednie decyzje, tak jak robiłam to przez cały czas od 7 miesięcy.
5: Albo następcy, którzy dostaną ten problem na głowę, jeżeli się zrobi z tego problem, bo wybory są za rok.
3: Mówiła w rozmowie z Grzegorzem Soroczyńskim Magdalena Sopkowiak-Czarnecka, pełnomocnik rządu do sprawy SAFE. We Fleszu o 16 skrót informacji z Białegostoku i regionu. Ta strategia ma przeciwdziałać wyludnianiu się regionu, podkreśla marszałek Podlasia Łukasz Prokorym. W RMF Max przypominamy, Podlaskie włączyło się w unijne konsultacje dotyczące strategii Right to Stay, czyli prawo do pozostania.
6: Ta strategia ma przeciwdziałać takim zjawiskom jak wyludnianie się regionów, jak wyjazdy młodych mieszkańców, jak nierówne szanse rozwojowe regionów Unii Europejskiej. Środkiem jej realizacji mają być środki finansowe na takie działania, jakby chociażby wzmacnianie możliwości pracowniczych, rozwój przedsiębiorców, rozwój edukacji, zwiększanie dostępności do usług publicznych, do usług zdrowotnych, a także te usługi związane z dostępem do internetu czy cyberbezpieczeństwem.
3: Konsultacje potrwają do piątku i odbywają się na stronie ec.europa.eu. Po południu w RMF Max przenosimy się do Wasilkowa. Zdolni uczniowie z klas od 4 do 8 szkół podstawowych mogą składać wnioski o stypendia naukowe, artystyczne i sportowe. W przypadku stypendiów naukowych trzeba mieć średnią ocen co najmniej 5,0, w pozostałych przypadkach 4,0. Trzeba też mieć osiągnięcia w konkursach i olimpiadach. Wnioski można składać w Urzędzie Miasta do 30 czerwca. Już za kilka dni będziecie mogli zobaczyć, jak mieszkańcy Białegostoku spędzali swój wolny czas w XVIII wieku. Przed nami kolejna edycja festiwalu Barokowe Ogrody Sztuki, organizowanego przez Dom Kultury Śródmieście. Festiwal ruszy 11 czerwca.
7: W sobotę zapraszamy wszystkich mieszkańców na chwilę oddechu, piknik barokowy od godziny 11 w ogrodach Branickich z koszyczkiem, przy muzyce barokowej, wielu atrakcjach dla dzieci, rodzin. Można spędzić bardzo sympatycznie czas i przenieść się do tej atmosfery XVIII wieku.
3: Mówił dyrektor Domu Kultury Śródmieście Wojciech Bukłago. A na koniec Flesza o 16 jeszcze krótko Łomża, która startuje z nowym projektem Przystań Dobrostan. We Fleszu o 17 powiemy, na jakie darmowe atrakcje mogą liczyć mieszkańcy. A teraz już zapraszamy na wieści od synoptyków. W RMF Max Podlasie czas na świeże prognozy od synoptyków. Wynika z nich, że wieczorem nie powinno ani padać, ani grzmieć. A jeśli pojawią się opady, to będą punktowe. Na termometrach w Białymstoku wieczorem w okolicach 17 kresek. Zachmurzenie ma być umiarkowane, więc słońce powinno się pokazywać na horyzoncie. A co w nocy? Noc z zachmurzeniem umiarkowanym i temperaturą dwucyfrową. Meteorolodzy prognozują w okolicach 14 kresek.
8: Po 16 można dać sobie już na luz. To Kaigo na dzień dobry.
9: Za moment Eminem, będzie też Justin Bieber i Nicki Minaj. Tu Anka i Fiołas. Siema.

0: Zamiast firmowej kawy pobudzamy bitami Beauty and the Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj w RMF Max.
1: Jutro wieczorem mecz Polska-Nigeria. Wszystkich kibiców interesuje, gdzie, w jakim klubie ostatecznie wyląduje nasza gwiazda, czyli Robert Lewandowski, bo dostał propozycję z Turcji i ją rozważa. Fenerbahçe Stambuł zaproponowało 2-letni kontrakt, 10 milionów euro rocznie zarobków. No i możliwość gry w Lidze Mistrzów, co na pewno ważne jest dla Roberta, ale kasa gorsza niż w Arabii Saudyjskiej.
0: Natomiast patrzę jeszcze, z czego innego słynie Turcja. Nie chodzi mi o kebab, bo to wiadomo, Ania zbija natychmiast. Nowe włosy, nowe zęby, zupełnie inne zabiegi. No starszy stamtąd na pewno nie wyjedzie, chociaż z wyglądu.

0: California Love, White 2115, Vivi Simon i Balar za nami. Mówiliśmy, że może Lewy zagra w Turcji, a tu proszę. Polacy Turcję przecież kochają, jednakże tego lata na niektórych plażach można dostać wielkie mandaty.
1: Czego unikać albo których plaż unikać? O tym za moment, nigdzie nie odchodźcie.

0: Kówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99, teraz jedynie 14,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
3: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białegostoku.
4: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
5: Kochasz prędkość, ryk silników i świetną zabawę? Wpadaj do SAT Karting. Najnowocześniejszy i największy tor gokartowy na Podlasiu. Nowe gokarty, jedno- lub dwuosobowe. Profesjonalny pomiar czasu z multimedialną tablicą. Nowość. Osobny tor z elektrycznymi gokartami dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zorganizujemy każdy event, wieczór kawalerski czy urodziny. Otwarte 7 dni w tygodniu. SAT Karting. Białystok, Sulika 3, wjazd z obwodnicy miasta. satkarting.pl.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do wtorku. Brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie 8,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Media Expert taniej masz.
10: I po reklamie.
11: To jest RMF Max.
12: Sieć na Maxa.
11: Podlasie 97,5 FM.

0: pada wam. Motywacja do pracy to znak, że czas na wakacje. Metzner w RMF Max za nami. Polacy uwielbiają urlopy w Turcji, ale tego lata trzeba uważać na niektórych plażach, bo możecie dostać nawet 15 tysięcy dolarów mandatu, jeśli nocą wejdziecie na plażę, na której są znaczki, że trwa tam sezon lęgowy żółwi morskich.
1: No żółwiom nie wolno przeszkadzać, bo wiecie, one nie mogą się spieszyć, nie? Także ostrożnie, żeby nie trzeba było w żółwim tempie odrabiać takich właśnie mandatów. Tym bardziej, że my chcielibyśmy wam na wakacje na przykład albo na inne przyjemności podarować ponad 14 tysięcy złotych.
0: No może tak jak żółw, chcielibyście mieć chałupę zawsze ze sobą i zainwestować w jakiegoś kamperka małego i ta kasa na to wam się przyda. Ponad 14 tysięcy. Jest do wzięcia w zabawie za dużo, za mało. Jeden SMS wystarczy. Za 3,69 wejdź do gry. Hasło Max ślecie na 7327.
1: Taką wiadomością zaczynacie okres lęgowy waszych oszczędności. 7327 SMS o treści Maxa z nami. Ed Sheeran.

0: Olivia Rodrigo. No i milkną plotki, że ona i Lamine Yamal mają się ku sobie. Ale co tam plotki? Jeśli wy macie się ku PZ-owi, Paluchowi, Grubsonowi czy ekipie Problem, świetnie się składa.
1: Mamy dla was wlotki na festiwal Strefa 57 już na 6 czerwca. Zostańcie z RMF Max, bo w kanale nadawczym na pewno ktoś będzie miał szansę je złapać, a my powoli żegnamy się.
0: Anka Fioła, do usłyszenia. Wracamy jutro po 13.
1: Pa!
2: Max. Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych numer 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood S.A. Zadzwoń 85 653 24 55.
6: Masz powód do świętowania? Sala Bankietowa Polka przy ulicy Paderewskiego 8A to miejsce, w którym wydarzenia nabierają wyjątkowej energii. Wesela, studniówki, imprezy firmowe, urodziny, chrzciny, komunie. Każdą okazję zamieniamy w niezapomniane przeżycie dzięki stylowym wnętrzom, doskonałej kuchni i perfekcyjnej organizacji. Podpisz umowę do końca czerwca i zyskaj wyjątkową niespodziankę finansową. Zadzwoń i zarezerwuj termin. Sala Bankietowa Polka. Elegancja, emocje i perfekcja w każdym detalu.
7: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za

0: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
1: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
2: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z czystego powietrza.
1: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
2: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
1: A papierologia?
2: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
1: Serio? To dawaj kontakt.
2: Promień Energii. 530 944 444.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: I po reklamie. W RMF Max Podlasie czas na świeże prognozy od synoptyków. Wynika z nich, że wieczorem nie powinno ani padać, ani grzmieć. A jeśli pojawią się opady, to będą punktowe. Na termometrach w Białymstoku wieczorem w okolicach 17 kresek. Zachmurzenie ma być umiarkowane, więc słońce powinno się pokazywać na horyzoncie. A co w nocy? Noc z zachmurzeniem umiarkowanym i temperaturą dwucyfrową. Meteorolodzy prognozują w okolicach 14 kresek.
6: RMF Max. RMF Max Podlasie.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: W najnowszym spotkaniu bratnich dusz pojawi się Marcela Margarita.
2: Tym ślubem próbowaliśmy troszkę uratować. Przez wiele lat nie mówiłam o depresji. Karałam siebie, że ja się nie cieszę z macierzyństwa.
1: Bratnie dusze. Hi Papi, Ada Krysian i Marcela Margarita. Miłość, związki, przeszłość, przyszłość i rozmowy od serca. W sobotę po 10 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama.
4: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
3: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
4: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
5: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Ćwicz z nami świętowanie pierwszych urodzin klubu PowerFit w Białymstoku. Zapraszamy 31 maja na pierwsze darmowe wejście, zajęcia fitness, poczęstunek i konkursy z nagrodami. Od 31 maja aż do 3 czerwca urodzinowe promocje. 10% rabatu na suplementy i karnety płatne z góry. Przy umowie na rok dodatkowy miesiąc gratis. Na pół roku 3 tygodnie gratis. Na kwartał 2 tygodnie gratis. Więcej na powerfitbialystok.pl oraz social mediach. PowerFit. Białystok, harcerska 7.
8: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada, firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj, zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok, Przędzalniana 60. Ekspert-Bialystok.pl.
9: Ziemniaki w koszyku leżały od rana, aż babcia zawołała: będzie łuczna udana! Jeden trafił na frytki, drugi na piurę. Trzeci wskoczył do garnka i krzyknął: oh yeah! Placki chrupią złociście, aż pachnie kuchnia cała. Nawet sąsiadka z góry do drzwi zapukała, bo choć są niepozorne i małe troszeczkę, to każdy po obiedzie bierze dokładeczkę. Tylko teraz z aplikacją Arhelan ziemniak jadalny wczesny jedynie 2,99 za kilogram. Cena bez aplikacji 3,99. Limit dzienny maksymalnie 5 kg na aplikację. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
10: Rozum i serce. Pokażę dzień, jutro będzie lżej.
11: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026?
10: Żadna nie chce źle.
11: Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam.
12: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: I po reklamie.

0: I just need something that's real.
1: To jest RMF Max.
2: Hit na maksa.
1: Podlasie 97 i 5 FM.
3: Na zegarach 17. Słuchacie RMF Max Podlasie. Marta Tyka. Witam i zapraszam na Flash. Zakaz używania telefonów w szkołach podstawowych to dopiero początek. Rządzący chcą pójść o krok dalej i proponują ograniczenia w korzystaniu z mediów społecznościowych przez najmłodszych. Jak przekazał wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, trwają społeczne konsultacje w tej sprawie. W jego ocenie dostępność do społecznościowych platform powinna być możliwa od 15 roku życia.
4: Potrzeba jeszcze czasu nad wypracowaniem skutecznych narzędzi, takie w przypadku ograniczenia pornografii, jeżeli chodzi o weryfikację. Ta weryfikacja musi być bezpieczna, a jednocześnie skuteczna. Znaczy, ona musi doprowadzać do tego, że rzeczywiście konta będą znikały, a nie będą się odtwarzały.
3: Zwrócił uwagę wicepremier Krzysztof Gawkowski. We Flaszu o 17 o uwagę prosimy podlaskich przedsiębiorców. Jest 14 milionów złotych na rozwój innowacyjnych projektów. Jak informowaliśmy w RMF Max, mikro, małe i średnie firmy mogą otrzymać nawet 800 tysięcy złotych dofinansowania, co stanowi 85% wartości projektu.
5: Elementem naszego projektu strategicznego jest komponent grantowy, w którym chcemy wspierać mikro, małe i średnie firmy. Granty będą przeznaczone dla trzech kluczowych dla naszego regionu branż, czyli foodtech, agritech i healthtech. Czyli wszystko to są branże, które mają istotne znaczenie dla rozwoju naszego województwa.
3: Wyjaśnia Tomasz Sacharczuk ze spółki Dolina Rolnicza 4.0. Nabór wniosków ruszy 24 czerwca. Biegną, rywalizują i pomagają. W weekend 13 i 14 czerwca stadion lekkoatletyczny imienia Wojciecha Nowickiego oraz tereny wokół Zwierzyńca staną się areną sztafety Plum Equiden. To wydarzenie, które od lat łączy sport z charytatywnym przesłaniem. We Flaszu o 17 sprawdzamy, na co pójdą zebrane podczas biegu pieniądze.
6: Tak jak w zeszłym roku, jak dwa lata temu i tak samo będzie w tym roku, przekazujemy to właśnie Fundacji Koliber. Udało nam się w trakcie tej sztafety Plum Equiden zebrać już ponad 270 tysięcy, więc myślę, że z tym, co uda nam się zebrać na tegorocznej sztafecie, przekroczymy już te 300 tysięcy.
3: Mówił szef Fundacji Białystok Biega Grzegorz Kuczyński. A na koniec szybka propozycja dla osób, które chcą ruszyć ciało i wyciszyć głowę. W niedzielę na bulwarach nad Narwią rusza nowy projekt łomżyńskiego Mosiru Przystań Dobrostan. To cykl bezpłatnych zajęć prozdrowotnych na świeżym powietrzu dla każdego. W programie znajdą się m.in. joga, zdrowy kręgosłup, pilates, stretching oraz inne zajęcia poprawiające kondycję. Spotkania będą odbywać się w każdą niedzielę aż do końca sierpnia w godzinach od 9 do 9.45. I to wszystko we Flaszu RMF Max o 17. Z kolejną świeżą porcją newsów wracamy już za niespełna godzinę. A teraz prognoza pogody.
1: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
3: Jeśli wieczorem popada, to punktowo, prognozuje IMGW. Zachmurzenie ma być umiarkowane, więc słońce powinno być częstym gościem na niebie. Na termometrach przyjemne cyferki. W Białymstoku spodziewamy się 17 kresek. Noc też będzie stosunkowo ciepła, bo temperatura nie powinna spaść poniżej 14 kresek. A co jutro? Jutro bardzo ładny i pogodny dzień, bez żadnych ostrzeżeń o burzach czy opadach deszczu. Na termometrach max 23.
1: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
7: O to chodzi. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: 4 minuty po godzinie 17. To już tamsza w kanale nadawczym się zaczyna właśnie od takiego gromkiego AA.
8: AA, to jest piosenka przy okazji dla wszystkich tych, którzy będą dzisiaj u stomatologa. Szeroko otwieramy buzię, uśmiechamy się i słuchamy RMF Max i słuchamy kanału nadawczego.
7: Tak jest. Justyna Borycka.
8: I Filip Kliber, Tame Impala i Jenny już tam sobie zaczynają. To Dracula w RMF Max.

0: Nie wiem, ile lat do tego już bujam biodrami. Naprawdę, nie wiem, ile lat.
1: A naprawdę buja.
0: A naprawdę buja.
1: To jest trochę przerażające, ale to się dzieje faktycznie. 10 minut po 5 to jest kanał nadawczy w RMF Max.
0: Boję się, że wypadnie.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Kliber i Borycka.
1: No to tak a propos rzeczy, które wypadają. Może coś tam wam się trzęsie teraz w schowku, w aucie. To sprawdźcie, co tam macie i dajcie nam znać na Messengerze RMF Max.
0: To jest wszystko po to, żebyśmy my potem z tego napisali piosenkę, więc jeżeli macie jakieś fajne przedmioty, które trzymacie w schowku, no to otwórzcie tam, zajrzyjcie i napiszcie potem na Messengerze RMF Max. Im trudniej będzie dla nas, no to tym lepiej dla was, tak
1: tym
0: naprawdę.
1: Lepiej dla was, tak jest. No my obiecujemy oczywiście wszystkie propozycje wziąć pod uwagę. Do pisania piosenki się zabieramy za chwilę, więc dajcie znać. Messenger RMF Max. Co macie w schowku samochodowym?
0: My mamy bledkę. W sensie ten...
1: Nie w schowku.
0: Dwa dni.

0: Dive Into Me to Alok i Khalid w RMF Max.
1: Jest 18 minut po godzinie 17. Wspaniałe humory, tak działa kanał nadawczy, tak działa RMF Max. Dobrze, że z nami jesteście przez cały dzień.
0: No i też jesteście na bieżąco od razu z ważnymi sprawami, bo słuchajcie, to jest mega istotna rzecz. Można pojechać na Hel linią 666.
1: Dziękujemy. Znów,
0: legendarna linia, która jeździła wcześniej z Gdyni, teraz pojedzie z Krakowa takim po prostu zielonym busem. No i to Highway to Hell już się rozkręci na południu Polski. Internet oszalał i już bilety się wyprzedają.
1: Jednocześnie proponuję, żeby była też specjalna linia do Krakowa.
0: Powrotna.
1: To będzie linia 333.

0: RMF Max.
1: Hity na Maxa.
0: Hity na Maxa.
1: Hity na Maxa.

0: Wajbujemy, wajbujemy. 32 minuty po godzinie 17 to Another i Talk to You. No i tak się bioderka ruszają, wypadają, kolana podobnie, a my znaleźliśmy właśnie dla was ciekawostkę.
1: Tak to jest, jak się ma więcej niż 30 lat. Ciekawostka dla wszystkich fanów polskiej piłki nożnej.
0: Ale nie tylko, bo w ogóle polskich miast.
1: Tak, bo jeżeli się okazuje, że mieszkacie w Wolbromiu, to mieszkacie w bardzo wyjątkowym miejscu.
0: Tak.
1: W tym momencie, jak się wbije cyrkiel, właśnie w Wolbrom.
0: W Wolbrom, cyrkiel, no.
1: Tak jest, cyrkiel. Wbijamy właśnie w tym momencie cyrkiel w Wolbrom. Zaznaczałem sobie 80 km, to właśnie w takim promieniu w tym momencie jest prawie połowa drużyn z Ekstraklasy, no bo odkąd awansowała Wieczysta do Ekstraklasy właśnie, no to w tym momencie już jest nawet 7 drużyn, które będą mogły w 80 km od Wolbromia być.
0: Czyli w weekend, jak się w Wolbromiu pytają, która godzina, to odpowiadają w pół do ustawki.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Kliber i Borycka.
0: To taka specjalna strefa czasowa jest.
1: Bardziej tak.
3: W pół do ustawki, mordo, nie?

0: Najlepsze bęgery po tej stronie Drogi Mlecznej. To Galaxy na 38 minut po godzinie 17.
1: Boję się pytać, co jest po drugiej stronie tej Drogi Mlecznej.
0: Jak
1: ale
0: to co?
1: Po
0: Sławosz.
1: No oczywiście. Po pogodzie, kochani, która za chwilę będzie piosenka o was. Wiadomości na Messengerze RMF Max cały czas spływają, dajecie znać, co macie w schowku w aucie, a my za chwilę robimy z tego numer.
2: Reklama. W Arhelanie gorące okazje. Szukasz świeżych warzyw i owoców w świetnych cenach? Wpadaj do Arhelanu. Pomarańcza tylko 3,99 za kilogram. Papryka czerwona i żółta jedynie 7,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 9,99. Oraz pomidor żółty 9,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 11,99. Szczegóły promocji i limity zakupowe w sklepach oraz w aplikacji. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
3: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
4: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy

0: wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
1: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
2: Siemano rano.
1: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
3: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
4: Śnieżnobiały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
5: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
6: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Rozum i serce. Pogorszy dzień, jutro będzie lżej.
11: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026?
10: Żadna nie chce źle.
11: Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam.
12: I po reklamie.

0: 97 i 5 FM.
1: Jeśli wieczorem popada, to punktowo, prognozuje IMGW. Zachmurzenie ma być umiarkowane, więc słońce powinno być częstym gościem na niebie. Na termometrach przyjemne cyferki. W Białymstoku spodziewamy się 17 kresek. Noc też będzie stosunkowo ciepła, bo temperatura nie powinna spaść poniżej 14 kresek. A co jutro? Jutro bardzo ładny i pogodny dzień, bez żadnych ostrzeżeń o burzach czy opadach deszczu. Na termometrach max 23.

0: Win, kochani, win, gips dla tych, którzy się pchają i dla tych, którzy się nie pchają w gips.
1: 8:40. Albo gdzieś w korkach. Musiałem. Ja rozumiem to. Tak, gramy w RMF Max i gramy też numer o was. Podsyłaliście nam na Messengerze, co trzymacie w samochodowym schowku.
0: Ludzie.
1: I powstała z tego piosenka.
0: Co wy tam macie?
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Kliber i Borycka.

0: Oświadczenie o zdarzeniu ketchup i git majonez.
1: Git no majonez.
2: O co chodzi? Git majonez.
1: Mam nadzieję, że przy następnej kontroli policji na pewno nie będziemy mieli No nie będziemy mieli po prostu ciężko.
2: Tak jest.
1: Liczymy, panowie policjanci i panie.
3: RMF Max. Hity na maksa.

0: To ja się teraz do czegoś przyznam.
1: Bardzo proszę.
0: Bo naprawdę...
1: Uwaga, Borycka się przyznaje.
0: Mam tak, że wypełza ze mnie coś takiego bardziej wrażliwego, jak słucham tego Sombra. No nie nudzi mi się to w ogóle i co? I mam nadzieję, że nie jestem w tym sama. Back to friends za nami w RMF Max. Co, wypełzanie cię tak
1: Boże,
0: rozbawiło,
1: właśnie,
0: tak?
1: Jak zaczęłaś mówić, że wypełza z ciebie... To... Ja czekałem na koniec, aż postawisz kropkę, żebym mógł wtedy wejść ja i powiedzieć, że mamy bilety. Co prawda nie na Sombra, ale mamy bilety na Strefę 57. Mamy też bilety na Festiwal Ekipy.
0: Festiwal
1: który...
0: Ekipy!
1: Ludzie, w przyszłym tygodniu w ogóle się będzie tyle działo w okolicach tak. Krakowa, na południu Polski. Muzycznego będzie bardzo dużo i my możemy was tam wysłać.
0: Tak, i będziecie sobie mogli nawet wybrać, słuchajcie, bo tak naprawdę to są dwa wydarzenia, które się odbędą jednocześnie, czyli 6 czerwca w najbliższą sobotę. Także słuchajcie, no szalejemy dzisiaj po prostu. Przedłużamy Dzień Dziecka, więc bądźcie z nami punktualnie o 18:00. Najnowszy flash, a potem lecimy z rozdawką biletów.
1: Będzie wata cukrowa.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
5: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
6: Szukasz drzwi, które zachwycą od pierwszego spojrzenia i będą służyć przez lata? Ercado, lider drzwi na rynku, zaprasza do salonu Premium Anlex w Białymstoku przy ulicy Hetmańskiej 36. Od 20 lat doradzamy, pomagamy w wyborze oraz zapewniamy profesjonalny montaż i serwis. Anlex, drzwi, którym możesz zaufać. Zapraszamy. Białystok, ulica Hetmańska 36. Ercado. Drzwi to nasz świat.
7: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
8: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
7: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
9: Lepiej słuchać w pracy.
10: Max robi mi dzień.
11: Max robi robotę. Yeah!
9: Od tego jesteśmy.
12: Mocne bity.
9: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
13: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: I po reklamie.

0: 97 i 5 FM.
1: Słuchacie RMF Max Podlasie. Czas na skrót informacji z regionu. Marta Tyka, witam i zapraszam. Na początek kiepskie wieści dla miłośników czworonogów. Jak ustalił reporter RMF Max, wszystko wskazuje na to, że nie będzie na razie szpitala dla zwierząt przy białostockim schronisku Dolina do Listówki. Posłuchajcie, jak tłumaczy to magistrat.
2: Wszystko wskazuje na to, że tę umowę trzeba będzie rozwiązać, dlatego że stan zaawansowania prac wynosi 35%. Termin realizacji zadania minął w marcu, no ale wykonawca wystąpił o wydłużenie tego terminu ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne.
1: Co teraz?
2: Wszystko wskazuje na to, że staniemy przed koniecznością odstąpienia od tej umowy, no ale także naliczeniem mu kary umownej w wysokości około 360 tysięcy złotych, co myślę też bardzo ważne. Pracujemy nad tym, żeby zwierzęta zabezpieczyć. Już jesienią ubiegłego roku wynajęty został barak, w którym zimowały. Na razie konieczności umowa na wynajem będzie kontynuowana w kolejnym sezonie zimowym.
1: Powiedziała naszemu reporterowi rzeczniczka prezydenta Białegostoku Urszula Boublej. Dla odmiany mamy bardzo dobre wieści z Łomży. Projekt łomżyńskiej mediateki otrzymał prawie 30 milionów złotych z Unii i Zarządu Województwa. To kolejny ważny krok na drodze do powstania nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży. Przypomnijmy, mediateka ma być nowoczesną przestrzenią dla mieszkańców, miejscem łączącym książki, edukację, kulturę i nowe technologie. Otwarcie nowej siedziby biblioteki zaplanowano na 2028 rok. W czerwcu nie popływacie na pływalni rodzinnej przy ulicy Stromej w Białymstoku. Ruszyła planowana przerwa na prace naprawcze i konserwacyjne. Do waszej dyspozycji są pływalnia sportowa przy ulicy Włókienniczej, pływalnia kameralna przy ulicy Mazowieckiej oraz miejskie kąpielisko na Dojlidach, które rozpoczęło sezon wraz z początkiem czerwca. Wraz z początkiem czerwca ruszyła też rywalizacja o puchar rowerowej stolicy Polski. Kolejny raz możecie zbierać kilometry i dla Białegostoku, i dla Łomży. A na osoby, które wykręcą najwięcej kilometrów, czekają nagrody. Wystarczy pobrać aplikację Aktywne Miasta, wybrać swoje miasto, a potem pamiętać o włączaniu aplikacji przy wsiadaniu na rower. Kilometry można kręcić przez cały czerwiec. W RMF Max przenosimy się na Kilińskiego w Białymstoku. Duże zmiany czekają w najbliższym czasie najsłynniejszą ulicę stolicy Podlasia w ramach festiwalu Barokowe Ogrody Sztuki.
3: Kolejna edycja, 9. Barokowe Ogrody Sztuki. Tym razem przenosimy się do Rajskiego Ogrodu. Instalacja Rajskie Żurawie na Kilińskiego myślę, że będzie takim nowum, ale też wprowadzi w temat tegorocznego festiwalu. Ta instalacja będzie mieszkańców bawiła do końca sierpnia tego roku.
1: Opowiadał dyrektor Centrum Kultury Śródmieście Wojciech Bukłago. Festiwal rozpocznie się 11 czerwca w czwartek i potrwa do niedzieli 14 czerwca.
0: Nie zalewaj! Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
1: W RMF Max Podlasie sprawdzamy teraz pogodowy rozkład jazdy na środę. Jutro meteorolodzy prognozują bardzo ładny i ciepły dzień w Białymstoku z temperaturą identyczną jak dziś, czyli w okolicach 22, maksymalnie 23 kresek. Natomiast druga połowa tygodnia przyniesie nam już opady deszczu. Z prognoz meteorologów wynika, że musimy się ich spodziewać praktycznie przez cały długi czerwcowy weekend. Na termometrach wysoko, nawet 25 stopni.

0: bilety na maksa.
1: 3 minuty po godzinie 18. Kto i jakie chce bilety? Piszcie.
2: Tak. Postanowiliśmy po prostu tak zdecydować, co rozdamy najpierw.
1: Ankieta.
2: Jest festiwal ekipy w sobotę i jest koncert w strefie 57. Dajcie znać na Messengerze RMF Max.
1: Napiszcie po prostu, na co chcecie najpierw, żebyśmy rozdawali bilety. Messenger jest dla was.

0: 8 minut po godzinie 18. Sprawdzamy Don't you know, pump it up, co tam w ankiecie. I wygrywa, kochani, Strefa 57.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Kliber i Borycka.
2: Tak, zdecydowaliście na Messengerze RMF Max, no to lecimy w tę zabawę dalej, słuchajcie. Są faktycznie wejściówki do Strefy 57 do zgarnięcia, tam koncert w najbliższą sobotę. No i zagra PZ, Kenke, Grubson, Paluch, Louis Villain i Problem. No więc pytanie jest proste dzisiaj.
0: Jaki masz problem, chłopie, dziewczyno, jaki masz problem? Napisz na Messenger RMF Max, to może być absolutnie każdy problem, bo to ludzie mają różne problemy, że ich coś uwiera w bucie.
2: Na przykład, albo że nie wiesz, jaki sos do hot doga teraz wybrać na stacji.
0: Właśnie.
2: Ale może to być też poważny problem, na przykład jesteś po maturze i nie wiesz, na jakie iść studia. Daj znać, jaki masz problem na Messengerze RMF Max. Nagrodzimy cię już od razu podwójną wejściówką na Strefę 57 najbliższą sobotę, ale będziemy też szukać rozwiązania tego problemu.
0: Ale
2: więc
0: to później.
2: Same plusy, zero minusów.
0: Więc teraz nam napisz najpierw, jaki masz problem.
1: RMF Max. Hity na maksa.
0: Na Messenger.

0: 18 minut po godzinie 18. Roxy w bardzo rokowym wydaniu z White'em 2115 na ficie. Chciałam ciebie więcej, a wy chcieliście bilety na problem. No to co? No to mamy przecież bilety na problem. No
1: oczywiście,
0: co byśmy nie mieli?
1: Oczywiście, że mamy na problem i nie tylko, bo będzie tam też między innymi PZ i Kękę i Grupson, a to wszystko już w sobotę w strefie 57 pod Krakowem. Dużo problemów się pojawiło na naszej skrzynce
2: ale
1: Messenger RMF Max.
2: W ogóle ludzie są
1: No przeróżne i bardzo dużo nam się spodobało, ale najbardziej nas zaintrygowała Patrycja, która napisała, że ma problem z ptakiem złodziejem klapków. Jeden przepadł, dwa zdziubane. To jest tak abstrakcyjne, że wybraliśmy właśnie ten problem, który teraz trzeba rozwiązać, słuchajcie, żeby zgarnąć dwie wejściówki do strefy 57. Dajcie znać, jak ten problem Patrycja powinna rozwiązać, a Patrycja potem wybierze rozwiązanie.
0: I teraz wszyscy ci, którzy się zgłaszali opisując swój problem, również mogą wziąć udział w zabawie, też
1: Jasne.
0: Mogą się zgłaszać. Napiszcie tylko rozwiązanie tego problemu, no bo problem jest naprawdę poważny, tak?
1: Co byście zrobili?
0: Mordo.
1: Ptak, złodziej klapków. Jeden przepadł, dwa zdziubane. Rozwiążmy ten problem razem.
0: Zróbmy to razem. RMF Max. RMF Max. Odpowiedzi jak zwykle na Messenger. RMF Max.
3: Ogłoszenie RMF Max.
4: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
5: Sprawdzamy nowości. Mam dla was premierę. Nowy wykonawca aż z Los Angeles. Poleca się w Polsce w tym tygodniu i czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl. To Matilo.

0: Ach, ta harmoska. Uwielbiam, bo od razu mi się kojarzy z jakimś fajnym ogniskiem, od razu mi się kojarzy z jakimś fajnym latem. I tak na pewno będzie właśnie w to lato. Jest 18:31. Czas na problemy. No,
1: tak, tak jest.
0: No, tak jest kanał nadawczy.
1: Festiwalowe lato już się rozpoczyna. Strefa 57 wjeżdża cała na biało i na grubo tam. Aha. Już w najbliższą sobotę. Między innymi Paluch, PZ czy problem właśnie. No więc pytaliśmy was o to, jaki macie problem. Wybraliśmy dzisiaj problem Patrycji. Patrycja, jesteś z nami? Hejka.
0: Cześć, Patrycja.
2: Hejka.
1: No to opowiedz, jaki ten problem masz?
2: Problem mam z ptakiem, którego jeszcze nie zdiagnozowałam, co to za ptak. Podejrzewam sójkę.
0: Sójkę?
2: Natomiast, no nie wiem, nie jestem pewna, natomiast się tutaj szarogęsi.
0: Aha.
2: I jeden klapek mój skórzany, z naturalnej skóry, przepadł całkowicie.
0: Natomiast skórzany dwa, klapek!
2: Ale... Ja nie uwierzyłabym w to, gdyby mi się to nie przytrafiło, natomiast dwa klapki z tarasu znalazłam za garażem zdziubane.
1: Ojej, to nie dobrze. Sójka po prostu robi szkody. Szkody i koszty.
2: Robi szkody.
1: Ale słuchaj, słuchacze RMF Max...
0: Ta sójka to jest kawał, wiadomo.
1: Dokładnie. Słuchacze RMF Max postarali się poszukać też dla ciebie rozwiązania tego problemu, więc mamy kilka propozycji. Zrobiliśmy taką preselekcję jak na Eurowizji.
0: Aha.
1: I oto one, posłuchaj.
0: Słuchaj. Najpierw propozycja od Patrycji.
3: Na problemy ze złodziejami klapek mam rozwiązanie. Kot lub dwa powinny załatwić sprawę.
1: O proszę, to twoja imienniczka, co o tym myślisz?
0: Będzie okej? Nie przekonana?
2: Nie.
1: Okej, lecimy dalej.
0: Posłuchamy Briana.
4: Że obok tych klapek po prostu postawiłbym tabliczkę ostrzegawczą z napisem: uwaga, obiekt monitorowany przez mewy.
0: Obiekt monitorowany przez mewy. To jest propozycja od Briana. I zanim coś powiesz, posłuchaj jeszcze propozycji od Adama.
5: Pani Patrycjo, mam sposób. Może kanapką z Nutellą uda się przekupić ptaka, żeby się nie dobierał więcej do klapek.
1: Patrycja, dobre. Co myślisz?
0: Patrycja, poczekaj, zanim podejmiesz decyzję. Patrycja, bo to musi być naprawdę bardzo poważna decyzja. Także...
2: Tak, okej. Okay.
1: Dlatego, że od twojej decyzji zależy, kto też, oprócz ciebie, pojawi się w strefie 57 z podwójną wejściówką na sobotni koncert.
0: Patrycja, jaka jest twoja decyzja? Patrycja,
2: Nutella.
0: Brian czy Adam?
2: Nutella, Adam.
0: Adam! Adam, jedziesz na strefę 57!
1: I ty, Patrycja, też oczywiście jedziesz do strefy 57. Mam nadzieję, że się będziecie świetnie bawić. Tam naprawdę plejada gwiazd, raperskie, old school. O sójce zapomnisz.
0: Mam na 100%. Nadzieję. Sójka to już jest w ogóle, to już jest przeszłość. O niej już nie myśl.
6: Kanał nadawczy w RMF Max. Kliber i Borycka.
0: 18:34.
1: A jeszcze tylko przypomnimy, że jutro też będzie kolejna okazja na bilety do strefy 57, więc bądźcie z nami.

0: To jest srogie łupanie w tym numerze i o to chodzi.
1: Lubię srogie łupanie, tak jest.
0: Czy w hitach na maksa oczywiście.
1: W hitach na maksa, no tak. A gdzie? No, gdzie?
0: Justin Bieber oczywiście i Nicki Minaj za nami w RMF Max, a nowości będą w szkołach od września.
1: Mają być.
0: Już wiemy na pewno, telefony w szkołach będą zakazane. To znaczy rząd przyjął ten rewolucyjny projekt. Nie będzie telefonów w szkołach, no.
1: Ja już słyszę ten głos oburzenia, wiesz? Max! Kulde, no! No tak nie można przecież, kulde, no!
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie...

0: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
1: Kochasz prędkość, ryk silników i świetną zabawę? Wpadaj do Sadkarting. Najnowocześniejszy i największy tor gokartowy na Podlasiu. Nowego karty, jedno- lub dwuosobowe. Profesjonalny pomiar czasu z multimedialną tablicą. Nowość. Osobny tor z elektrycznymi gokartami dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zorganizujemy każdy event, wieczór kawalerski czy urodziny. Otwarte 7 dni w tygodniu. Sadkarting. Białystok, Sulika 3, wjazd z obwodnicy miasta. Sadkarting.pl.
2: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.

0: gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na e-bilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam.
1: I po reklamie.

0: Podlasie 97 i 5 FM.
1: W RMF Max Podlasie sprawdzamy teraz pogodowy rozkład jazdy na środę. Jutro meteorolodzy prognozują bardzo ładny i ciepły dzień w Białymstoku z temperaturą identyczną jak dziś, czyli w okolicach 22, maksymalnie 23 kresek. Natomiast druga połowa tygodnia przyniesie nam już opady deszczu. Z prognoz meteorologów wynika, że musimy się ich spodziewać praktycznie przez cały długi czerwcowy weekend. Na termometrach wysoko, nawet 25 stopni.

0: Nie wiem dlaczego, ale jak słyszę ten numer, to mam trochę taki vibe, jakbym jechała Cadillaciem w Miami. Nie wiem o co chodzi. Auto Touch w RMF Max.
1: A możesz co najwyżej przejechać starą Skodą?
0: Oplem, przepraszam.
1: Oplem,
0: tak.
1: Oplem,
0: jest Asterka,
1: tak.
0: Wszystko z nią okej.
1: Okay.
0: Ale
1: jasne.
0: Do tych Stanów to się na chwilę przenosimy, niekoniecznie do Miami, tylko do Waszyngtonu, bo słuchajcie, naprawdę ja nie wierzyłam, że to się wydarzy i wszyscy się w sumie z tego pomysłu śmiali.
1: No.
0: Ale się okazuje, że to jest jednak prawda. Oktagon przed Białym Domem.
1: Oktagon? A to nie chodzi ci o Pentagon? Może?
0: Nie. Oktagon. Taki Oktagon. Na galę MMA.
1: Okej. Okay.
0: Pojawia się, już się buduje przed Białym Domem na 250. rocznicę niepodległości Stanów Zjednoczonych na życzenie prezydenta Donalda Trumpa. Będzie po prostu gala MMA świętująca niepodległość USA.
1: No ja się nie mogę
0: trochę
1: doczekać.
0: Trochę się rymuje USA, MMA.
1: Ja się nie mogę doczekać w takim razie, co będzie u nas 11 listopada i co pan prezydent wymyśli.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Kliber i Borycka.
1: Coś pod lasem? Nie wiem, proponuję.

0: To jest właśnie jazda z RMF Max w samochodzie o 18.55.
1: Nie ma miękkiej gry w ogóle tutaj. Za 5 minut będzie 7 i będą bilety na festiwal ekipy. Strefa 57 już rozdana na dzisiaj. Jutro jeszcze wrócimy do tych biletów. No ale ekipa festiwal też się sama nie rozda. Trzeba to zrobić.
0: My to zrobimy, bo my co? My jesteśmy jakimiś miękiszonami?
1: No taką robotę mamy. Absolutnie, no to jakby nie? Trzeba.
0: Więc koniecznie zostańcie i słuchajcie RMF Max po godzinie 19. Wszyscy, którzy chcą pojechać na festiwal ekipy, muszą zostać z RMF Max.
1: Ty tak poważnie? No dobra.
0: No a jak? Słuchaj RMF Max, byku, i wygrywaj bilety na festiwal ekipy, nie?
1: To jest autorytet.
0: Wariacie.
2: Reklama. Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych nr 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood S.A. Zadzwoń 85 653 24 55.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
10: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla sebe.

0: tygodniu po 13 w RMF Max.
1: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GREE w Polsce.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
7: I po reklamie.

0: Podlasie 97,5 FM.
1: To jest RMF Max Podlasie. Czas na skrót informacji z regionu. Marta Tyka, witam ponownie i zapraszam. Mandat w wysokości 2000 zł i 14 punktów karnych wpadło na konto 24-latka, który urządził sobie rajd na ulicy Dywizjonu 303 w Białymstoku. Pędził z prędkością 138 km na godzinę w miejscu, gdzie dozwolona prędkość to maksymalnie 70 km na godzinę. Policjanci z białostockiej drogówki zatrzymali mu prawko na 3 miesiące. Teraz w RMF Max krótko Dzień Pamięci w Supraślu. 17 czerwca minie 10 lat od potężnego huraganu w Leśnicy. Leśnictwie Krasne, które w ciągu kilku godzin zmienił lasy, krajobraz i życie wielu ludzi. Biblioteka Publiczna w Supraślu zaprasza mieszkańców i świadków tamtych wydarzeń na Dzień Wspomnień, a także na spacer śladami miejsc związanych z huraganem. Na koniec zaplanowano ognisko na Polanie Glinki. Start 20 czerwca o 12 w siedzibie biblioteki. I już zdecydowanie przyjemniejszy temat. Pierwsze otwarte kąpielisko w naszym województwie czeka na miłośników pływania. Działa już plaża na Dojlidach w Białymstoku. W tym roku możecie się tam poczuć jak na tropikalnej wyspie.
2: Plaża otwarta jest od poniedziałku. Dla mieszkańców i turystów przygotowano parasolki przypominające te na plażach w ciepłych krajach. Można też już się kąpać, bowiem nad bezpieczeństwem czuwa tam kilkoro ratowników.
1: Woda jest czysta i można się w niej bezpiecznie kąpać.
2: Tak, woda została przebadana przez sanepid i pomiary wskazują, że można się tam już kąpać. Kąpielisko ma wyznaczone dwie granice. Do pierwszej granicy mamy głębokość do 1,30 m, a druga granica oznacza głębokość 2 m wody. Oprócz opalania i kąpieli można też na miejscu wypożyczyć na przykład sprzęt wodny.
1: Informował Robert Bońkowski. 19 czerwca startują Dni Białegostoku. Gwiazdami święta będą Bryska, Oskar Cems i Pektus, a także Ania Dąbrowska. Będzie też kilka wydarzeń okolicznościowych.
3: Też będzie piknik teatralny z muzami, białostocki teatr lalek, performance muzyczny, galerii Arsenał, elektrownia, spektakl muzyczny Nitka się plącze się w Uniwersytecie Medycznym, ale też w sobotę tradycyjnie Podlaskie Śniadanie Mistrzów, grać w Zielone w Ogrodzie Branickich.
1: Zapowiadał prezydent miasta Tadeusz Truskolaski, a w weekend 13 i 14 czerwca kolejna biegowa impreza w Białymstoku Plum Ekiden, która organizowana jest przez Fundację Białystok Biega. To sztafeta z charytatywnym przesłaniem.
4: Spotykamy się na stadionie po raz 10. To, co myślę warte jest zaznaczenia, to, że robimy to razem z Białostockim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Robimy to razem od pierwszej edycji, od 2015 roku. Jest to sztafeta z tym aspektem charytatywnym. 30% opłat przekazujemy na cel charytatywny.
1: Mówił szef Fundacji Białystok Biega Grzegorz Kuczyński. Ten temat jeszcze powróci na naszej antenie.
0: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
1: Będzie jutro ciepło i słonecznie. Meteorolodzy prognozują temperaturę na poziomie 22, maksymalnie 23 kresek. Takie wartości mamy zobaczyć w tym najcieplejszym momencie dnia na termometrach w Białymstoku i Łomży. No to sprawdźmy jeszcze, jaką pogodę przyniesie nam długi czerwcowy weekend. No, na długi weekend szykujcie parasole i wszystkie inne przeciwdeszczowe gadżety. Padać ma w czwartek, w piątek i w sobotę. Więcej słońca meteorolodzy zapowiadają na niedzielę, ale za to będzie ciepło.
5: 3 minuty po godzinie 19, kochani, czas, żeby rozdać bilety
6: na festiwal ekipy. Tak jest, to się dzieje w kanale nadawczym. Siwek i Borycka po tej stronie. Jaki
5: kto?
6: Siwek? Klimat, przepraszam.
5: Czy ja ci wyglądam jak Michał Siwek?
6: Przepraszam.
5: Naprawdę? Mamo!
6: No bo tak rzadko mamy razem program. Się przyzwyczaiłam.
5: Ale bilety wstyd. Na festiwal mamy.
6: Ale wstyd.
5: Frizz będzie i Siwek.
6: Filipku, lubię cię.

0: Gips, Kukon, Jonathan, Kliber, Siwek, Borycka. Kogo nie ma tutaj, nie?
1: Siwka nie ma, Siwka nie ma.
0: A, nie ma go!
1: Jest, nie, nie ma go. Jest Borycka i jest Kliber, a w sobotę na Tauron Arenie w Krakowie będzie Hajhania, będzie Genzy, ekipa Mortal, Fritz, Przemek Pro, no i cała ekipa, ekipa festiwalu, na którą wy też sobie dzisiaj może pojedziecie. W całej ekipie, bo 4 bilety do zgarnięcia są.
0: Więc jeżeli chcesz zgarnąć bilety dla swojej ekipy na festiwal ekipy, to napisz nam, jaką miałbyś ksywkę, jak byłbyś w ekipie.
1: Tak jest. A potem jeszcze sobie pogadamy na antenie, bo to nie będzie takie łatwe, że tam tylko napiszesz ksywkę i już.
0: Co ty?
1: To jeszcze trzeba powalczyć.
0: Messenger RMF Max, tam odpisuj jeszcze swoją ksywkę, jaką byś miał, gdybyś był w ekipie. Ja miałbym Mini Mike.
1: Ale taka już jest.
0: A chodzi o Mini Mike Siwek.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Kliber i Borycka.
1: To już będzie Rolling Joke teraz.
0: Musiałem.
1: Messenger RMF Max. Czekamy na zgłoszenia.

0: Często pytacie, kiedy zagram Ray. To ja wam mówię, że gram ją o 19:19. Ray, Where's My Husband w kanale nadawczym i w RMF Max przenosimy się daleko, daleko do państwa na A.
1: Daleko do Armenii, słuchajcie, bo tam trwają prace przy budowie największego na świecie pomnika Jezusa.
0: Gargantuiczny, ogromny.
1: Bo świat potrzebuje więcej pomników wielkich Jezusa. Jest już w Brazylii, jest u nas w Świebodzinie, ale okazuje się, że ten nowy w Armenii to ma być 2 razy większy niż nasz Jezus świebodziński.
0: Wydaje mi się, że mogą z nami wygrać na pomniki Jezusa.
1: Na Jezusy, no.
0: Ale nie wygrają z nami na papierze.

0: Koniec wzdychania, moi drodzy.
1: Do roboty.
0: Czas na poważne sprawy. Mamy już na łączu Mateusza. Witaj, Mateusz.
2: Witam wszystkich.
1: Mateusz, sprawa jest prosta. 4 wejściówki dla całej ekipy na festiwal ekipy są dla ciebie. Znaczy leżą tutaj u nas i czekają na ciebie.
0: Tutaj są. O, ja je mam, ja je trzymam.
1: Tam, gdzie stuka, dokładnie są. I teraz sprawa jest taka, że trzeba je wygrać, zapamiętując. Bo ty na pewno jesteś mądry chłopak, ty dużo czytasz, dużo zapamiętujesz. To teraz będzie szansa, żeby się o tym przekonać.
0: Tym bardziej, że Mati ma fajną ksywę. Mateusz, jaka była twoja ksywa?
2: Buniek!
0: Buniek! Posłuchaj mnie,
1: gdybyś
0: Buniek.
1: Był w ekipie, byłbyś Buńkiem. Dlaczego?
2: A, bo też lubię jeść i robić różne super zupy, jak Bunia robiła to w Gumisia.
1: Powiem szczerze, brzmi to świetnie.
0: Ja go wyobrażam.
1: Może zobaczymy cię w line-upie festiwalu ekipy na przyszły rok. Kto wie?
0: Ja już widzę Matiego w tym fartuszku w takim razie. Posłuchaj, Mati, teraz zapamiętuj słowa i jak skończę odczytywać i powiem start, to ty będziesz musiał te słowa wymienić, dobra?
1: Przynajmniej... Dobra. Ile?
0: Przynajmniej 4 słowa musisz
1: 4?
0: Wymienić. Tak.
1: Dobra.
0: 4 bilety, 4 słowa.
1: Tak, 5 sekund dobra. Będziesz na to miał.
0: Także, Mati, uwaga. Plecak, ancuk, reprezentacja, książka, skrzynka, bejba, patus, marker, telefon, kociokwik. Mateusz, czas, start.
2: Plecak, książka, telefon, kociokwik.
0: Ale dobra, jest.
1: Udało się. Najbardziej mi się podobało to na końcu.
0: Mieliśmy to zapisane jakby co, Mati, też, tak samo. Mateusz, 4 bilety na festiwal ekipy, który już w najbliższą sobotę, gdzie będzie Hajhania, Gen Z, Freeze i będzie
1: cała
0: Punio.
1: Cała ekipa.
0: Punio
1: też tam będzie.
2: Na pewno też będzie.
1: No. Super, bawcie się dobrze.
0: Gotujcie coś tam. Kanał nadawczy. RMF Max, Kliber i
1: Borycka. A jakby co? To kolejna wejściówka, w zasadzie wejściówka dla 4 osób na festiwal ekipy. Już jutro do zgarnięcia u nas.

0: Żadna pauza, tylko bauza. Magnetic na 38 minut po 19.
1: To są bardzo mocne postanowienia.
0: Ty, ale nie jest łatwo tak wymienić cztery słowa, nie?
1: No w ogóle nie jest. Dlatego będziemy do tej zabawy wracać, bo są emocje. Za chwilę jeszcze sprawdzimy, co się dzieje w pogodzie. Tutaj też emocji będzie dużo.
0: A bilety na festiwal ekipy też do wygrania jutro.
2: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
12: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
11: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
13: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
14: Rozumij serce.
15: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!

Będzie jutro ciepło i słonecznie. Meteorolodzy prognozują temperaturę na poziomie 22, maksymalnie 23 kresek. Takie wartości mamy zobaczyć w tym najcieplejszym momencie dnia na termometrach w Białymstoku i Łomży. No to sprawdźmy jeszcze, jaką pogodę przyniesie nam długi czerwcowy weekend. No, na długi weekend szykujcie parasole i wszystkie inne przeciwdeszczowe gadżety. Padać ma w czwartek, w piątek i w sobotę. Więcej słońca meteorolodzy zapowiadają na niedzielę, ale za to będzie ciepło.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Lato, lato coraz bliżej. My lubimy absolutnie wszystkich jak lato. Kochamy was jak lato.
1: To już nie bądź aż taki miły, no naprawdę. No, co, wszystkich lubisz?
0: No jasne, że tak.
1: Wszystkich lubisz?
0: Ja jestem zupą pomidorową i absolutnie każdy mnie lubi.
1: Dobra. Tak. Filip Kliber.
0: Nazywam się Michał Siwek. Dziękuję bardzo.
1: Filip Kliber, lubiany przez wszystkich.
0: I Natalia Kawałek. A nie, przepraszam, Justyna Borycka przecież jest ze mną. O matko Bosko, pomyliłem się. Ojej!
1: Kliber i Boryna. Jutro też tutaj będziemy po 17 w kanale nadawczym, a wy zostańcie, bo graba za chwilę z najlepszą dziesiątką na liście Hot Bands.
2: I powoli, ale skutecznie zbliżamy się do kolejnego długiego weekendu. To jest RMF Max Podlasie. Czas na imprezowy rozkład jazdy. Przemek Kubera, kłaniam się bardzo nisko. Nie samymi imprezami człowiek żyje. Można polecieć w troszkę inny klimat w ten weekend. Polecieć i to dosłownie, jeżeli latanie bokiem was interesuje, ale w takich bezpiecznych, kontrolowanych warunkach i bez groźby mandatu, to East Side Drift się poleca. Czerwcowy trening driftu na torze wschodzący Białystok startuje w sobotę od godziny 8. Jazdy trwają do 16. Można polatać bokiem, nie piłując golfa na ręcznym pod marketem. Bardzo przyjemna opcja na sobotę. Za to w niedzielę coś dla fanów klocków. I wiem, że to nie dotyczy tylko dzieciaków, bo klockami interesuje się także troszkę starsze dziecko na pewno. 7 czerwca na rynku Kościuszki w Białymstoku Brickstock Summer Jam i okazja do budowania najdłuższego pociągu z klocków na świecie. Chcecie brać udział w biciu rekordu? Jest okazja!
3: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
4: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
7: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
8: Siemano rano!
7: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
9: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
10: Śnieżno-biały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
11: Wszystko brzmi lepiej.
12: W harmonii.
11: Dwa głosy współgrają.
12: Ze sobą.
11: Przekazują z lekkością.
12: Trudne wiadomości.
11: Które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o...
12: betonowy mur.
11: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by...
12: zostać influencerką.
11: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
12: Harmonizer.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!
16: I po reklamie.

0: 5 FM.
1: Okej, na starcie naszego spotkania dzisiaj tylko szybko aktualizacja cen truskawek. U mnie już poniżej 20 zł, naprawdę za takie dobre, soczyste. No to wiadomości rolnicze mamy za nami. Przemek Grybowski, witajcie we wtorek w RMF Max. Zaczynamy wieczór od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze kawałki, nowości już na wakacje. A zestawienie otwiera Metzner, jego Gotham. RMF Max.
2: Ten numer 10.

dobrze wleciało. Do tego tańczę w tym tygodniu. Nasza nowość w RMF Max. Nowy wykonawca Matilo czeka na wasze głosy dla Without You, rmfmax.pl. No i dziękuję za wasze głosy także Topik i Becky G. Mamy afrohausową nowość. Dużo słońca na miejscu 9 we wtorek. Sorry, papi. RMF Max 9.

No i jeszcze tylko jeden dzień i zaczynamy mini weekend. O dwóch dniach Bledka, 8 na liście Hot Bands, a na przedłużony weekend, na krótki weekend i na wakacje mam dla was kolejną klubową premierę ostatnich dni w RMF Max. To Cascade i Leighton Giordani. Cascade lata temu był znany ze współpracy z Deadmausem. To jeden z najlepszych amerykańskich DJ-ów. Proponują nam w RMF Max Meet Again.

Stay Tight, co łączy Pink Panteres i Zara Larsson. Oczywiście ten numer dzisiaj na miejscu 7 listy Hot Bands. No i łączy to, że zaczynały w domu. Zara Larsson śpiewała u siebie w pokoju, a Pink Panteres oczywiście też u siebie w sypialni. Początkowo wrzucając covery do internetu. Tak to się wszystko rozpędzało. Zostańcie z RMF Max.

MediaExpert.pl. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.

0: Za dużo, za mało. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
7: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla samej fabuły.
8: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
9: Idealny klimat zapewnia Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
10: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
12: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Rozumij serce.
15: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!
16: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
17: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
18: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
19: I po reklamie.

97 i 5 FM. Six. Numer 6.

0: Robin Schulz jest rekordzistą, jeśli chodzi o DJ-skie podróże, ale nie jest na miejscu pierwszym wśród DJ-ów, chociaż rzeczywiście mnóstwo lata. Robin Schulz, numer, przy którym też sobie polatamy. Jego nowość już na lato na maksa śpiewała Barbs, Better Times, tak, te lepsze czasy przed nami, bo wakacje przed nami. Głosujcie na rmfmax.pl, a w wakacje oczywiście trasy koncertowe, no i męskie granie na żywo też. Tegoroczny hymn męskiego grania dzisiaj na miejscu piątym. Nareszcie...
1: Numer 5.

0: Fajnie śpiewa, prawda? Gracie Abrams w nowości Hit the Wall czeka na wasze głosy w tym tygodniu. To przecież przyjaciółka, kiedyś wielka fanka Taylor Swift. No dziewczyny, teraz to są już przyjaciółkami, a właśnie jej przyjaciółka Taylor Swift potwierdziła, że jeszcze w tym tygodniu usłyszymy nową piosenkę Taylor z piątej części Toy Story. Jak tylko będzie, usłyszycie na pewno w RMF Max. Ja nie mogę się doczekać. Otwieramy pierwszą trójkę tutaj bardzo dynamicznie, energetycznie i na maksa. John Summit, Chainsmokers rozpędzają się w numerze All the Time. RMF Max.
1: Max. Three. Numer

którzy założyli grupę na fejsie lata temu, pisząc, że Lady Gaga nigdy nie będzie sławna, no to się zdziwili. Lady Gaga i Ed Sheeran, nasza nowość w RMF Max, Runaway. Głosujecie, sprawdzacie hity codziennie, rmfmax.pl. Na trzecim we wtorek John Summit i Chainsmokers, All The Time, dwójka. White i przyjaciele, California Love. A na miejscu pierwszym gość, który już był na szczycie i wraca, cała Polska tańczy do jego hitu, to Andy Dust i Zokaria. One. Numer

0: Andy Dust, dziękuję za wsparcie. Zakaria, to nasza nowa jedynka na liście Hot Bands. Zostańcie z RMF Max. Wróci za chwilę Justin Bieber. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: I powoli, ale skutecznie zbliżamy się do kolejnego długiego weekendu. To jest RMF Max Podlasie. Czas na imprezowy rozkład jazdy. Przemek Kubera, kłaniam się bardzo nisko. Nie samymi imprezami człowiek żyje. Można polecieć w troszkę inny klimat w ten weekend. Polecieć i to dosłownie, jeżeli latanie bokiem was interesuje, ale w takich bezpiecznych, kontrolowanych warunkach i bez groźby mandatu, to East Side Drift się poleca. Czerwcowy trening driftu na torze wschodzący Białystok startuje w sobotę od godziny 8. Jazdy trwają do 16. Można polatać bokiem, nie piłując golfa na ręcznym pod marketem. Bardzo przyjemna opcja na sobotę. Za to w niedzielę coś dla fanów klocków. I wiem, że to nie dotyczy tylko dzieciaków, bo klockami interesuje się także troszkę starsze dziecko na pewno. 7 czerwca na rynku Kościuszki w Białymstoku Brickstock Summer Jam i okazja do budowania najdłuższego pociągu z klocków na świecie. Chcecie brać udział w biciu rekordu? Jest okazja!
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
9: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
10: Siemano rano.
9: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
11: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
12: Śnieżnobiały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Najlepiej słuchać w pracy.
15: Max robi mi dzień.
16: Max robi robotę. Yeah!
14: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
17: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
18: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
19: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
20: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
21: Mama była smutna i zmęczona.
19: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans.
22: Zdrowit.
23: I po reklamie.

dla Armina van Burena i dla Alesso przed chwilą. Destiny to Sasza. Przemek Grybowski, witajcie po 21. Czekamy na przedłużony weekend. No, kto będzie miał, to będzie miał. Gratulujemy. Ale słuchajcie, nawet taki jeden dzień wolnego od życia to już może nam poprawić samopoczucie. Tak, tak. Coraz bardziej stają się nawet takie wakacje jednodniowe popularne. No to co? No to w czwartek wakacje jednodniowe. I na te jednodniowe, czwartkowe wakacje taka nuta w RMF Max. Jonathan Liwka i PZ.

Czy to miłość, czy to miłość, czy to miłość? Wyśpiewała Eva Simons dla Will.i.am'a z Black Eyed Peas. To już klasyk z listy Hobbensa. Will.i.am wróci z ekipą i to jeszcze w tym roku. Ma być nowa płyta, ma być trasa i mają być nowości od Black Eyed Peas. A skoro Will.i.am wraca, to będzie na pewno przebojowo. Teraz też, bo mam dla was kolejną nowość po wielu sukcesach ostatnich miesięcy. Wraca do nas gość z Norwegii. To Oscar Matt Kay wieczorowo w numerze Sweet Nothings.

0: Save My Love to Marshmello z Ellie Goulding. Zostańcie z RMF Max, bo za chwilę świeży beat od Gibbsa, jego win. Wróć też Britney Spears, która musiała się bronić przed psychofanem, który obserwował przez tygodnie jej posiadłość. Gościu oficjalnie dostał zaproszenie na posterunek i już nie może zbliżać się do Britney. Pamiętacie Womanizer? No, to numer, do którego do dzisiaj tańczy się na niektórych imprezach. To przed wami w RMF Max. Wróci też Harry Styles.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
8: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
10: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
9: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
10: Ach, ci panowie z Media Expert.
9: Prawda?
11: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Znowu lecicie?
13: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
12: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
13: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
14: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
16: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: I po reklamie.

0: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na maksa.
3: RMF Max. Hity na maksa.

The First Time Damiano Dawid robi nam klimat wieczorowo. Teraz hicior na urodziny, dzisiaj już dorosła Justyna. Wszystkiego naj, przede wszystkim od Tomka i oczywiście od przyjaciół i od rodzinki. No to na te 18 urodziny życzymy ci wszyscy odwagi w podejmowaniu wyzwań, szczęścia na każdym kroku i wielu sukcesów. Wszystkiego najlepszego, Justyna. Już teraz nie musisz się o wszystko pytać, albo jeszcze trochę poudawaj, żeby nie było, żeby się nikt nie obraził. Justa, dla ciebie nasza nowość w RMF Max. Śpiewa Olivia Rodrigo. Yay, drop dead.

Klasyka, ale w remiksie Faithless i Bibi Rexa, New Religion. No to skoro już wchodzimy na klasykę, to mam dla was filmowe wyzwanie. Podobno w większości scen w Ojcu Chrzestnym, gdy pojawiają się pomarańcze, to ktoś za chwilę zginie. Trzeba przetestować te teorie, czy rzeczywiście tak jest. Oglądamy i szukamy, gdzie są pomarańcze. A teraz słuchamy Aloka. Jego nowość też już tak powoli, wiecie, na wakacje, na lato Maxa. Alok i Khalid w numerze Dive Into Me.

0: O mowie ciała, był to hicior Ale Farben z Berlina wieczorowo w RMF Max. Bo podobno, jeżeli staramy się odzwierciedlać mimikę na przykład osoby, z którą rozmawiamy, to ta osoba będzie nas bardziej lubić. Nie wiem, czy to się sprawdzi, ale może trzeba to przetestować. Może dzisiaj wieczorem, albo jutro. A jeszcze wieczorem w RMF Max za chwilę Tame Impala. Wróci też Roxy w nowości z White'em. To przed wami.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Na co wydać ponad 14 tysięcy złotych?
3: To wakacje przede wszystkim, a po drodze jeszcze jakiś remont.

0: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TWIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: W Krakowie, bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
8: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
12: I po reklamie.

Ja cię nie mogę, ale rozpędzona taka bardziej rockowa Roxy i White. Chciałam ciebie więcej, to nasza nowość z listy Hobbens, która czeka na wasze głosy w tym tygodniu. rbfmax.pl. Teraz Taylor Swift, która zapowiedziała, że jeszcze dzień, jeszcze dwa i usłyszymy oficjalnie jej singiel z piątej części Toy Story. To będzie hit na pewno. Ja nie mogę się doczekać, przyznaję się. Taylor Swift wieczorowo, The Fate of Ophelia.

My Way to klasyk od Calvina Harrisa, który chyba też zazdrości w ogóle tej premiery Toy Story 5 i zazdrości także DJ-owi Fisherowi, który pojawi się tam wokalnie, a Calvin Harris, który udowodnił, że wokalnie też potrafi, czasami śpiewa w swoich numerach, nie dostał takiego zaproszenia. Może w szóstej części pojawi się Calvin Harris, a w siódmej, ósmej albo nie wiem, dziesiątej David Guetta jako taki, wiecie, taki DJ dziadek. No teraz DJ Wujek, nasza nowość w RMF Max, Daydream Affiliate i jego playback.

0: Loco Loco to Gordo, który rządzi przez ostatnie tygodnie. No, my rządzimy także z gwiazdami na naszych imprezach Lator Maxa, a w tym sezonie na naszej scenie Grupson, Oscar CMS, Zalia, Napoli, Mortalcio, a nawet Majka Jeżowska i Maryla Rodowicz. I oczywiście z Kolim, gdzie będziemy już wkrótce, o tym jeszcze dzisiaj wieczorem, a u mnie za kilka minut Dua Lipa i kolejna nowość, jaką ma dla nas też już na wakacje DJ Bob Sinclair. RMF Max.
1: Reklama.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą.
2: Przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
3: Harmonizer.
4: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: I po reklamie.

Gearbox to taki producent, który łączy trochę old school, new school, stare z nowym. To słychać także w jego produkcji Graceland. Teraz nowość tego tygodnia w RMF Max to Bob Sinclair, który też akurat w nowym numerze łączy stare z nowym. Łączy nawet sample z lat 80. Własny klubowy klasyk, który też stworzył na bazie hip-hopowej produkcji. Bob Sinclair i Kajsa do tego tańczę w tym tygodniu. Zróbcie głośniej. I can't wait.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie to męskie granie orkiestra. No i teraz nareszcie gram wam wieczorowo numer, który już słychać na festiwalach, już słychać na imprezach, także na Ibizie. To bracia z Brazylii, Dub Dogs. Oczywiście w tym numerze słychać pewien hicior sprzed wielu lat, pewien klasyk, ale dodali do tego tutaj, wiadomo, swoje chili, swoje uczucia i nowy beat. Dub Dogs w numerze How Does It Feel?

0: No i teraz mam do was pytanie. Kto był w tym numerze lepszy, najlepszy? Gips, Kukon czy Jonathan? Ty masz, nasza wieczorna nowość w RMF Max. Sprawdzajcie nowości z listy Hobbens rmfmax.pl. Za chwilę wróci Andy Dust, który dzisiaj zdobył sam szczyt. Na miejscu pierwszym jego Zokaria. Czy jest ktoś, kto może nie zna i nie słyszał? No to warto poznać.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Rozum mi serce.
4: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!
5: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
6: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: I po reklamie.

0: Max dowozi.
1: Ale akcja!
0: RMF Max. Hity na Maxa.
2: Hity na Maxa. Please just rewind, let me show you to the Max.

Pięknie wieczorowo po 23. Taki klimat zrobił nam Anima. Przemek Grybowski, fajnie, że jesteście z RMF Max i będzie pięknie już niedługo, no bo w czwartek wolne, tak? Boże ciało, niektórzy będą mieli dłuższy weekend, a w ogóle to już tylko za 23 dni wakacje. No dzisiejszego nie liczymy, to praktycznie to za 22 dni wakacje. Czujecie to? Somber przed wakacjami w RMF Max teraz. Back to Friends.

Pamiętacie jeszcze tę ekipę? To Vinay i Vamero w numerze Rise Up. Skakaliśmy. Teraz numer, do którego też będzie można sobie poskakać albo zabrać. Na rower, na podróże, do samochodu, na wakacje z RMF Max. To nasza nowość tego tygodnia, bo Martin Garrix ma nowego przyjaciela, to Ed Sheeran. Proponują nam Repeated i myślę, że to będzie hicior tego tygodnia. Myślę, że będzie przynajmniej pierwsza dziesiątka. Posłuchajcie teraz.

0: promocji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na e-bilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam.
1: I po reklamie.
2: Muzyka zawsze po pierwsze.
3: Tu się czuję hity.
2: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

z nią, to Daliwa wieczorowo w RMF Max. Idź z nią na naszą imprezę, to może być taka muzyczna randka, bo już niedługo lato na maksa. Wjeżdżamy ze sceną do Malborka i tam na żywo Wilki, Mortalcio, ale także nasza Ola Bieniasz, która zagra największe hity, które znacie, kojarzycie z RMF Max. Może nawet chcielibyście coś zamówić, może usłyszycie swoje ulubione kawałki. Wszyscy jesteście zaproszeni, jak było, sprawdzicie na naszym Instagramie, ale także wieczorowo na rmfmax.pl.

Wiecie, że wspólne słuchanie ulubionej muzyki może wzmacniać poczucie bliskości? No i kto się jarał, słuchając tego gościa, Wojdy, przed chwilą? Mój demon ma bal. Wojdy, kto chce go, może na liście Hobbens. Sprawdzajcie nowości rmfmax.pl. Zanim skończy się dzień, odkryjemy jeszcze kilka polskich gwiazd. Nie mam czasu. Lina przed wami.

0: Bez ciebie to Berry, jeszcze we wtorek w RMF Max, ale już prawie środa, no bez ciebie nie będzie programu, nie będzie show. Przemek Grybowski, zapraszam was także jutro, zaczynamy środę o godzinie 20, oficjalnie otwierając mini weekend, albo przedłużony weekend. Dla niektórych zaczynamy od dziesiątki listy Hot Bands, będą nowości, będą premiery. Miłej nocy, cześć! RMF Max. Reklama. Rozumij serce.
1: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: I po reklamie.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Co tu skwierczy apetycznego?
1: Grille okazji w Polomarkecie.
2: Do Polopo.
3: Codziennie dowożone grillowe okazje. Na przykład kubełek pyszności wieprzowych na grilla gotowy na ruszt, karkówka boczek żeberka aż 48% taniej. Tylko 14,99 za kilogram. Cena przed obniżką 28,99. Ponadto kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów w supercenie 27,99.